Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Moonlight, Alabama Ten, to Fordo, to jest 5:35 i my dalej już lecimy z tym porankiem, bo to już jest przecież poranne. Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Słuchajcie.
1: Dzień dobry, jeszcze jedno. Jeszcze twojego brakuje. Dzień dobry.
2: Dobra, sprawa jest ważna, bo już jestem skupiony na celu.
0: A cel jest jeden.
2: Jacy ludzie nie śpią w ostatni dzień wakacji, ostatni dzień tego lata w poniedziałek? Dajcie nam znać.
0: Koniecznie.
1: Jakby ktoś pytał, kiedy to jest dzisiaj, słuchajcie. Dzisiaj jest ostatni dzień wakacji.
0: Więc dzisiaj, teraz napisz do nas na Messengera RMF Max albo na naszego Instagrama RMF Max, kto nie śpi, jaki zawód nie śpi i przede wszystkim, co robisz w ogóle o tej 5:35. RMF Max. Tak jak Oskar Cyms mówi, po prostu daj mi znać.
1: A gdzie jeszcze raz? A, Messenger, RMF Max, to tu czekamy. Jest 6:36, 5:36, 5:35.

0: 5.46 i najlepsze bęgery od samego rana to Oliwka.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my pytamy, co najlepsi ludzie o tej porze robią, kto żyje, kto co robi, kto jest w pracy.
3: No i Ilona pisze, słuchajcie, czekam pod firmą, aż ktoś otworzy mi bramę.
2: Ilona, cierpliwi zawsze zostaną nagrodzeni. Także czekamy przy okazji, jakbym miał pilota, to bym ci otworzył tę bramę, ale zgubiłem, zostawiłem w domu.
3: Najgorzej.
2: Justyna od drugiej w nocy nie śpi, a aktualnie rozwozi leki po aptekach, ale jest razem z 12-letnią córką. No fajne, tak właśnie wygląda ostatnie dni wakacji.
0: Tomek też przy okazji kroi sali wędlinę i to jest od razu pytanie do Tomka.
3: Ale że co, całą wędlinę i cały ser na świecie kroisz?
2: Jeszcze ci trochę może zejść to.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No chcemy więcej.
2: Dajcie jeszcze znać Messenger RMF Max albo na Instagramie nagrajcie głosóweczkę albo napiszcie nam. Bądźmy w tym razem.
3: Co robicie o tej porze, że nie śpicie? Jakie zawody nie śpią?

0: Jakby tak budzik na nas gwizdała, to by było całkiem fajne. 6 na zegarach w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I my we Wstawaj, nie udawaj podajemy wam najważniejsze wiadomości o tej porze, ponieważ wyruszył w swoją kosmiczną podróż teleskop. Teleskop, który ma naprawdę bardzo ważną misję i będzie obserwował bardzo ważne rzeczy, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest teleskop, który ma na imię Roman. Naprawdę, to jest teleskop
4: nazywa
3: Roman.
4: Nazywa się Roman? Naprawdę?
3: Tak, gdzie nazywa się Roman.
0: Ty to zja Tomek, przepraszam.
4: To Romek. Ale jak Roman, no to jak ma taką ważną misję, no to pewnie poleciał w kosmos tam kogoś wymasować.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Tak było w tej piosence właśnie. Chcesz

0: Okazuje się, że wakacje z tym numerem mogą trwać wiecznie. David Guetta w RMF Max, 6 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Stany Zjednoczone teraz w RMF Max na 6 minut po godzinie 6, ponieważ Amerykanie na TikToku chwalą się tym, że wynaleźli mięso, które zawijają w kapustę. Nawet nazywają to cabbage rolls, tylko jak tak ludzie zaczęli patrzeć z Polski, co oni tam robią na tym TikToku, to się okazało, że Amerykanie wynaleźli gołąbki. I chwalą się tym, takie właśnie piszą, że to jest takie cabbage rolls, czyli coś takiego jak jakieś kapuściane rolady, nie? Coś w tym stylu.
4: No. Nie, no to kiepska nazwa, ja bym dał inną. Mac Pigeon.
3: Albo Mac Gołąbek.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się wkręcili w kapustę, to ciekawe, czy przed świętami zdążą jeszcze Bajgos odkryć.

0: Lecimy, lecimy w ten poranek. Jest 15 minut po godzinie 6. Marlon Hofstadt i jego I Like. Za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: Z tym leceniem to proszę powoli lecieć, bo dzisiaj od samego rana, naprawdę od bladego świtu, na drogach w całej Polsce trwa policyjna akcja Speed. Policjanci kontrolują wszystko, co się da. Przestrzeganie ograniczeń prędkości, trzeźwość, stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie.
0: Tak, to, czy korzystamy, kwadraty, wszystko.
1: Wszystko,
0: nie?
1: Słuchajcie, także po prostu trzeba mega dzisiaj uważać. Zawsze trzeba, ale dzisiaj to jeszcze można za nieuważanie dostać mandat.
2: No ale też ważna informacja, że oprócz grupy Speed wyjeżdża też grupa Slow i to jesteśmy też my i wy i cała nasza ekipa. I słuchajcie, na luzie ze wszystkim jeszcze sobie zdążymy na spokojnie.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że po powrocie z urlopu jest praca, więc nie ma się gdzie spieszyć, naprawdę.

0: to Katy Perry, California Girls, czyli my wszyscy tutaj, tak? Jest w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Tańczymy, bawimy się razem z wami, bo wszyscy jesteśmy jedną ekipą RMF Max, ale też przy okazji mamy przedstawiamy to, co się działo wczoraj, a wczoraj się działy ważne rzeczy, szczególnie pod siatką. I wcale nie chodzi o market, tylko chodzi o naszych polskich siatkarzy, którzy 3-1 pokonują Francję i wygrywają Memoriał Huberta Jerzego Wagnera.
4: No, czyli, Brawo, jak zawsze. Ja mam wrażenie, że dla naszych piłkarzy w ogóle, siatkarze, to muszą być jak ci tacy typowi synowie koleżanek twojej matki z pracy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale siadło! As serwisowy.
3: Dave Impala i Loser to 6:30, a wy słuchajcie RMF Max dalej. Mamy więcej takich hitów.

0: Robin Schulz robi nam najlepszy poniedziałek, chociaż ostatni poniedziałek tegorocznych wakacji. Better Times, 20 minut przed godziną 7, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: I jednocześnie tutaj sobie siedzimy, gadamy, stoimy i też gadamy przy okazji, ponieważ są takie rzeczy, na przykład ja mam taką rzecz, tą rzeczą jest wiadro. To wiadro absolutnie nigdy nie zostanie wyrzucone, ponieważ to wiadro to jest wiadro ulubione mojej żony. I nigdy, mimo że to wiadro już dawno powinno być na recyklingu, ono nigdy nie pojawi się w koszu, dlatego że ona to uwielbia.
0: Wiadro.
2: Słuchajcie, no faktycznie ma, nie ze sobą, ale wiesz. Ale pytanie jest do was, droga ekipo RMF Max porankowa. Czy jaka jest rzecz, której nigdy nie wyrzucicie? Jakbyście no napisali na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Wspólnie zróbmy galerię rzeczy, które już dawno powinny być u aniołków, a są ciągle z nami. Ulubione koszulki, bluzy, sprzęty, samochody, wszystko, którymi jeździcie.
1: Zagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo też przez naszego Instagrama.
0: No zwłaszcza jeśli jeszcze tego nie robiłeś, śmiało nagraj się, mamy nagrody fajne od RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16.00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Sytuacja jest taka, że do siódmej zostało nam 11 minut, tu RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Każdy ma taką rzecz, której absolutnie nigdy, ale to za nic w świecie nie wyrzuci. My mamy na przykład taką rzecz w RMF Max, a właściwie to jest nasza wspólna rzecz, czyli moja i mojej żony. Aha. Wiadro. Aha. Wiadro, które służy do tego, żeby myć podłogę, i to wiadro nigdy nie zostanie wyrzucone.
0: Jak już jesteśmy przy tych wszystkich elementach i gadżetach do sprzątania, to ja mam taką...
2: Wiadro, które służy do tego, żeby myć podłogę, i to wiadro nigdy nie zostanie wyrzucone.
0: Jak już jesteśmy przy tych wszystkich elementach i gadżetach do sprzątania, to ja mam

0: Najlepszy numer do wstawania. Eminem, The Real Slim Shady, 4 minuty przed godziną 7 w RMF Max.
1: Real Slim Shady, please stand up. Za chwilę będzie 7, za chwilę będzie flash, sport i pogoda, więc koniecznie zostańcie z nami, żeby tego posłuchać wszystkiego.
2: A to będzie bardzo dobry flash.
1: Najlepszy nasz.
3: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
12: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.
6: Na zegarach jest 7, czas na Flash. Ania Łopuszańska z nami, najważniejsze informacje.
7: Dzień dobry. I na otwarcie poranne raporty z dróg korkuje się Krajowa 25 w Wielkopolsce. Chodzi o odcinek Międzybórz-Chojnik. W pobliżu miejscowości Pawłów potrącony został rowerzysta. Droga jest zablokowana. I to nie koniec wiadomości dla kierowców, bo wkrótce za tankowanie znów będziecie płacić więcej. Od jutra wraca 23% stawka podatku VAT. Dziś ostatni dzień programu CPN na stacjach. Analitycy spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego od 60 do 90 groszy na litrze. Ale do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Mamy najnowsze ustalenia w sprawie wypadku u wybrzeży Cypru. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po tym, jak wywrócił się prom. Na pokładzie było około 270 osób. Są ranni. Jednostka wywróciła się zaledwie 4 mile morskie od portu w Kireni, krótko po wypłynięciu w morze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mogło być trudne warunki pogodowe.
8: Ostateczną odpowiedź ma dać prowadzone postępowanie. W akcji ratunkowej brały udział m.in. 4 jednostki Straży Przybrzeżnej z północnego Cypru, statek pasażerski i 2 śmigłowce. Część uratowanych odniosła obrażenia. Po wyciągnięciu z wody i przetransportowaniu na ląd byli przekazywani pod opiekę ratowników.
7: Tyle Magdalena Greinert. Na pokładzie według MSZ nie było Polaków. To już koniec dobrego. Wakacje powoli dobiegają końca. Pozostało kilkanaście godzin luzu. Jutro oficjalny start szkoły. Wiadomo, na razie kwestie organizacyjne, ale lada chwila znów trzeba się będzie wysilać. No to sprawdźmy w takim razie, czy nasi słuchacze czekają na szkołę, czy raczej niespecjalnie?
9: Ja nie czekam.
10: Ja czekam.
11: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
10: Tak.
11: To na co najbardziej czekasz?
10: Na WF. I na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
11: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
9: Ja bym oczywiście przedłużyła.
11: O ile?
9: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie,
10: nie? Ja bym przedłużyła o rok.
7: Głos uczniów i rodziców zebrał Michał Dobrołowicz.
5: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Polacy wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Nasi siatkarze ograli Francuzów 3-1.
12: Wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze. I z tą swoją siatkówką taką wymusiliśmy, że nie grało im się łatwo.
7: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. MVP spotkania został atakujący Bartłomiej Bołądź. A my zmieniamy dyscyplinę. Kamil Majszak zameldował się w drugiej rundzie US Open. Nasz tenisista pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3. Kolejny mecz Majszak rozegra w środę, a za godzinę podsumowanie wczorajszych starć w ramach 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
1: Weź sprawdź.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: No cóż wam powiem, człowiek mentalnie wyciąga jesienną kurtkę, a tu trzeba szukać raczej kremu z filtrem. Końcówka wakacji pod znakiem wysokich, jeszcze mocno letnich temperatur. Do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 26 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie. Najmniej do 22 zobaczymy dziś nad morzem. No i dziś powinno być słonecznie, ale w ciągu dnia może też zagrzmieć.
13: A my mówimy bonjour, mówimy dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7 i Ania wróci za godzinę.
7: Oczywiście, że wracam.
6: Ja chciałam powiedzieć najgorzej, jak jesteś jesieniarą, a tu nadal jest lato za oknem. No ile tak, można, tak, ile można.
13: Kiedy w ogóle zdjęcia w rzepaku? Hello, ej.
6: Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj, RMF Max i 5 minut już prawie po godzinie 7.

0: do śniadania, do powrotów z wakacji. Gramy hity na maksa, to Black Eyed Peas, już prawie 10 minut po godzinie 7.
1: Karola i Mateuko.
2: Siemano ekipa, przeglądamy dla was internet, żeby zaprezentować wam najciekawsze ciekawostki do bekowania w pracy i nie tylko. Pan Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
3: O matko.
2: Grubo. W terenie zabudowanym jechał podobno 110 km na godzinę. No to już zdarzyło się drugi raz coś podobnego. Dlatego dostał mandat 3000 zł koła i 13 punktów karnych.
0: Które będą z nim na 2 lata.
3: Na godzinę?
0: No.
3: Moim zdaniem to jest o 1-0 za dużo.
2: No bo on nie jechał 110, tylko jechał 1-1-0.
0: Aha. Nie no, z taką prędkością to naprawdę na kanał się nie wierzy.

0: U nas weekend jest praktycznie też w poniedziałek. Blinding Lights, 18 minut po godzinie 7. Wstajemy, nie udajemy, uśmiechamy i przy okazji czytamy newsy, bo te newsy są bardzo, ale bardzo ważne. Jejku,
1: Bo Polacy znowu zabierali ze sobą pracę na wakacje.
0: No niestety.
1: Niestety tegoroczny raport w tej sprawie potwierdza, że wielu z nas podczas wypoczynku załatwiało coś jeszcze z pracy. Prawie 60% sprawdzało służbową pocztę, a ponad 70% spędza z telefonem co najmniej godzinę dziennie.
2: No przecież ta firma beze mnie nie istnieje, zawali się.
0: No w ogóle nie.
1: Ale... Wiadomo, że obczajamy, jak nie mają w pracy. Przecież nigdzie nie odpoczywa się lepiej, jak patrzysz, jak nie pracują.
0: No tak.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: MF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: Najlepiej, najlepiej na ten ostatni dzień wakacji Macklemore i Can't Hold Us, 7:28.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I mordeczki, słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień wakacji i w związku z tym każdy z was może poczuć się jak taco i dograć wers do nowej wersji hitu na ostatni dzień lata.
4: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
3: I właśnie, dziś powietrze pachnie jak ostatni dzień wakacji i doślicie jak, co można dorymować, ale wcale nie trzeba.
5: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji, albo jak na przykład ceny paliw na stacji.
0: Albo jak paragon po wakacyjnej kolacji.
3: Albo jak racuchy u babci.
0: Jak pachną ostatnie dni wakacji, robimy nową wersję.
5: Dajcie nam koniecznie znać, nagrajcie nam koniecznie głosóweczkę na Instagram albo na Facebooku, na Messengerze RMF Max. Zmontujemy razem nową wersję hitu Taco Hemingwaya.
3: I będziecie na antenie, cała Polska usłyszy, no i też można zgarnąć gadżety. Także odezwijcie się, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliście.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A już teraz Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, 7:30. Dalej i lecimy z poniedziałkiem. Dalej lecimy z ostatnim
5: dniem
0: wakacji.
5: Czy można to jakoś zatrzymać, przepraszam?
0: Można.
5: Ten numer. To lato jakoś.
0: Zatrzymamy lato i numer. Patrz jak to robię.
5: No.
0: Dobra, żartowałem.

0: Byłby się nie kończyć, Alabama ten w RMF Max 22 minuty przed godziną 8. To jest wstawaj, nie udawaj. No i to, co my dzisiaj tutaj robimy, to jest najlepsza zabawa na świecie.
1: O ludzie, ale skoro już rozmawiamy o tych wakacjach, no to teraz zastanówmy się, jak pachną ostatnie dni wakacji.
2: Tak, dosłaliście nam mnóstwo propozycji. Łatwiej wam było pisać, ale teraz zrobimy taką galerię zapachów. Wszyscy się bawimy, każdy sobie myśli, co by mu pasowało. Wiesz, że tako?
3: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
2: A my lecimy z propozycjami. Jak wakacje bez rezerwacji.
1: Jak kierownica w drodze do pracy. To moje ulubione, naprawdę.
0: Jak olejek do opalania po trzeciej aplikacji.
2: Niezłe. Tutaj oryginalny rym. Konto po powrocie z wakacji. Jak pachnie jak z wakacji.
1: Ale absolutny sztos to by jest pleśń w namiocie po złej wentylacji.
0: O,
1: no. O, mieliście super wakacje.
4: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: I Lajok, Lawinia, najlepiej, bo świeżo, gramy w RMF Max, 7.48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Co ja tutaj czytam, słuchajcie, w miejscowości Morze, w kierunku Zbucza.
4: O, no.
3: Sytuacja miała miejsce następująca. W poprzek drogi stał samochód i ruszał raz do przodu, raz do tyłu. Mhm. Zobaczyła to pani, która też była na drodze, no i pomyślała sobie, kurczę, chyba zgłoszę, bo coś się tutaj złego dzieje. Mhm. No i to była Elka, to był samochód nauki jazdy. Okazało się, że... I instruktor, i uczeń no, pod wpływem troszeczkę byli. Dlatego takie rzeczy się na drodze działy.
4: No, może to była akurat taka lekcja o tym, jak nie jeździć, ale bardzo, bardzo niestety się do niej przyłożyli.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No co, ze mną nie poprowadzisz? Zalia, tylko kochaj mnie, 7.48.
3: Bardzo to lubię, super numer.

0: 6 minut przed 8 gramy najlepiej na świecie. Tu RMF Max i E-Money.
1: 6 minut jest do tej godziny 8. We wstawaj, nie udawaj, zawsze macie najważniejsze, najlepsze informacje, moi drodzy.
2: No jest beczka, słuchajcie. Najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie jest do zobaczenia na wystawie w Pradze.
0: Taki nazywa pocztowy?
2: One cent magenta i wycenia się go na 31 baniek, serio.
1: Polskich?
2: Tak, milionów
0: 31
2: złotych.
0: Milionów tak. Złotych znaczek?
2: I jak przeliczysz, że jak ten znaczek waży około 0,04 grama, no to jest to chyba najcenniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce.
1: Znaczy na pewno jest wiele warty, no bo nie oszukujmy się, tak? To jest dużo pieniędzy, tym bardziej na nowe te 31 baniek. Ale drobna poprawka. Najcenniejszy przedmiot zrobiony ręką ludzką,
2: tak?
1: To jest pieróg z jagodami.
0: Max! Przepraszam, kanapka do pracy w poniedziałek jest najcenniejsza. Tutaj, dzisiaj, teraz.
1: Przepraszam, za 5 minut będzie flash. Dobra? Sport i pogoda.
0: Proszę.
1: Też.
3: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna.

0: i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Monika, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno, 97 i 6 FM.
7: Tu RMF Max, mamy dla was wszystko o tej porze, czego potrzebujecie. Flash Anię Łopuszańską i ósmą.
8: A wujka w Wielkopolsce zakorkowana. To jest odcinek między węzłami Poznań-Luboń, Poznań-Komorniki. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest prawy pas w kierunku Świecka. Przed kancelarią premiera wkrótce pojawią się nauczyciele i pracownicy oświaty ZNP. O 11 rusza protest. Złożony przez nich projekt dotyczący podwyżek utknął w Sejmie.
9: Nauczyciele domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się zgodzić rząd, choć nauczyciele przypominają, że wcześniej obiecała im ta obecna większość sejmowa.
10: Chcemy przypomnieć politykom rządu i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom.
9: Mówi Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest.
8: Tyle Michał Radkowski. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego jest wyższe od płacy minimalnej tylko o 502 zł. Jutro kierowców czeka nieprzyjemna wizyta na stacji benzynowej. Będzie znacznie drożej. To już koniec pakietu CPN. Tankowanie ma nas kosztować nawet kilkadziesiąt groszy więcej. Za litr.
11: W zależności od tego, jaka to będzie stacja i jaka jest polityka cenowa u poszczególnych operatorów na rynku, to te ceny mogą wzrosnąć minimalnie 60 groszy, maksymalnie 90 groszy na litrze.
8: Wylicza analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. Ta sytuację dodatkowo komplikuje konflikt na Bliskim Wschodzie. Cena ropy znów w górę po tym, jak Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. Uderzono w dwie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak w cieśninie Ormus. Iran w odpowiedzi wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii.
12: Zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus, powiedział jeden z amerykańskich urzędników. Wówczas zdecydowano o ataku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił i ranił kilku żołnierzy i obywateli i spotka się z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu.
8: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
13: Co się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
8: Na flash sportowy w RMF Max otwiera piłkarska ekstraklasa. W niedzielnej odsłonie szóstej kolejki Lech Poznań wygrał z Widzewem Łódź 3-2. Świetne spotkanie ma za sobą Jagiellonia, która ograła Raków 5-2.
14: Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Bardzo nam zależało na tym, ze względu na to, że przez dwie kolejki pauzowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktów, żeby rozpocząć ten powrót do rozgrywek ekstraklasy od zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie i takie też było.
8: Mówił trener Adrian Siemieniec. GKS Katowice pokonał jeszcze Górnika Zabrze 3-2. Dwa gole padły w doliczonym czasie gry. A z boisk przenosimy się na koszykarskie parkiety. W eliminacjach koszykarskich Mistrzostw Świata Polacy przegrali z Niemcami 94-96.
13: Sprawdzisz?
6: Sprawdź!
13: Sprawdź!
6: Pogoda w RMF Max.
8: No niby koniec imprezy, a DJ właśnie odpala najlepszy kawałek. Końcówka wakacji z wysokimi wartościami na termometrach do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 28 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie, do 22 w Trójmieście. No i do tego słońce, choć w ciągu dnia mogą pojawić się chmury, także te burzowe.
15: Czy ulubiony numer tego DJ-a to jest akurat temperatura?
8: Chyba tak.
6: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
15: A, to chyba znam akurat ten kawałek.
8: Znasz?
15: Ale ten też znam doskonale. To Temper City Self-Aware, znany z TikToka, Instagrama i znany z RMF Max. 3 po 8, wstawaj, nie udawaj.
7: Kliber, Kowalska i Matełko.
15: Dzień dobry.

0: Wow, co to jest za numer na poniedziałek? Tayo Cruz w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A może, moi drodzy, by tak zakończyć to lato bogatszym o jakieś 15 tysięcy złotych?
0: Okej.
4: No, mamy teraz najlepszą okazję na to. Najlepsza okazja w poranku i chcemy pomnożyć twoje zgłoszenie o 500 razy.
0: Znaczy to tyle, że wystarczy, że zgłosisz się jeden raz, a jakbyś się zgłosił razy 500.
4: O tyle łatwiej możesz mieć od innych. Możesz być 500 razy bliżej wygranej niż inni.
3: Do naszej zabawy wchodzisz SMS-em za 3,69 o treści MAX na 7327 albo przez stronę rmfmax.pl i już jedno zgłoszenie wystarczy.
4: Możesz zawalczyć o 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
0: No to czekaj. RMF Max. Nie, naprawdę, nie ma się co powstrzymywać. Ślimax pod 7-3.
3: Najlepsza okazja tego poranka.

0: Ale wam zazdroszczę, że wchodzicie do pracy akurat z tym numerem. Kygo i Take Me Back, 18 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: A my przyglądamy internet, ciekawostki, ale słuchajcie, może już nawet to wiecie, może już się spotkaliście z tą informacją, bo już kończy się program CPN i od niedługo paliwa będą droższe o 70 do 80 groszy.
0: To już od jutra, od 1 września, właśnie. Tak, no, także no uwaga.
2: To jest w ogóle kluczowa informacja, że to jest od 1 września, słuchajcie, bo to wszystko zmienia. To zmienia to, jak będzie wyglądała tegoroczna wyprawka, czyli tam będą zeszyty, podręczniki, plecak, piórnik i co? 25 litrów 95.
0: Max. Plecak będzie dziwnie pachniał, ale...
2: O.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Euro na wszystko cię stać.
10: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: a z wami wasze ulubione ćmy, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. 2 minuty przed 8:30 żartuję, to Kłębo i Daria Zawiałow.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: A teraz my już bez żartów, słuchajcie.
3: Teraz poważnie.
4: Jaka ciekawostka.
3: Pełne skupienie, no.
4: Coraz więcej Polaków jeździ na wakacje po sezonie, czyli teraz we wrześniu będą jeździć. Aha. I w październiku. Zapytacie dlaczego? Już tłumaczę, bo jest taniej i rzekomo lepiej, no.
3: No dobra, ale jak ktoś był w lipcu i sierpniu, a teraz bardziej się opłaca, no to może chciałby zwrócić,
0: no nie? No nie, właśnie, co wam trzeba mieć? Nie wiem, paragon, czy wystarczy aplikacja, żeby oddać?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Szefowi wystarczy się uśmiechnąć.

0: Somber w RMF Max. My Body is in ready. Jest 8:38. Uwielbiamy wam serwować właśnie takie hity o poranku w RMF Max.
1: I różne nowości, ciekawostki. Słuchajcie, co się dzieje? Zakupy tanieją.
0: O, jak ludzie!
1: Jak to możliwe? Jest taki raport, który pokazuje, że zakupy, ale singli, taki singlowy koszyk zakupowy, potaniał o 5 zł w lipcu względem czerwca.
2: Szaleństwo, 5 zł. Nie jest, że tak być singlem na zakupach. Może nie ma się z kim podzielić rachunkiem przy kasie na przykład, ale potem też się nie trzeba dzielić tym, co się kupiło. Moje chipsy.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Nic tak dobrze nie brzmi rano jak RMF Max. Ring my bell, 12 minut przed godziną 9.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: Ten dzwonek właśnie zadzwonił, ten dzwonek z okazji powrotu wszystkich do szkoły, wszystkich dzieci oczywiście.
0: Nie, spokojnie, to jutro.
2: To już jutro, ale z tej okazji profesor Mateusz postanowił nas odpytać. Panie profesorze.
3: Zabawa nazywa się Proszę do tablicy i teraz zgrillujemy Karolinę i Filipa, a wy bawicie się razem z nami, zgadujecie, a na końcu możecie nam napisać, ile mieliście punktów. Proszę bardzo, startujemy z quizem wiedzy z podstawówki. Zakres to 4-5 klasa, biologia, geografia. Filip. Najwyższy szczyt w Polsce to?
4: Rysy.
3: O, dobrze, brawo,
2: jest punkt.
3: Wiedzieliście? Karolina, co to jest cytoplazma?
0: Coś tam w komórce, nie pamiętam.
3: Uznajemy tę odpowiedź, to jest treść wypełniająca komórkę.
2: Telefonie.
3: Filip, wymień trzy państwa graniczące z Polską. Słuchacze, wiecie, słuchacze.
2: Czekaj, Słowacja, Czechy na pewno. I do tego jeszcze dorzucimy Litwę. No.
3: Litwa. Dobrze, jesteście bardzo dobrzy. Teraz trzymam kciuki dalej, Karolina. Co to jest podszyt?
2: Czy ja mam mocniejsze pytania?
0: Mogę zgłosić LP?
3: Dobra, to jest warstwa lasu. Ostatnia kategoria, jeszcze matematyka. Filip, co to znaczy pierwiastkować?
2: No wyciągać pierwiastek.
3: Ale odpowiedziałeś z liczby. Na 2+. Dobra, Karola, najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności
0: działań? Słuchawki mi przerwały, co?
3: Najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności działań?
0: Najpierw dzielimy.
3: Tak? Nie wiem.
2: Teraz nam napiszcie na Messengerze RMF Max, ile zgarnęliście punktów. Jeżeli mieliście dobrą odpowiedź, to dodajcie sobie jeden punkt. Jeżeli nie mieliście dobrej odpowiedzi, to po prostu nic nie dopisujcie.
3: Mnożymy, dzielimy?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Jest tu ktoś od matematyki, kto nam może powiedzieć? Napiszcie na Messengerze RMF Max.
2: To coś. 10 do 9.
5: Przyszedł do ciebie śpisz,

0: Imagine Dragons, oni jak zagrają rano, to tak wiecie, ta gitara tak pobudzi. W ogóle ten perkusja,
1: gitara gra.
2: Też ludzi, którzy zrobili bardzo dobry flash, bardzo dobre, rzetelne informacje i będą mieli dla was już za moment.
1: No i ten flash za moment się pojawi w RMF Max, to będzie godzina 9:00 i to jest bardzo ważna informacja, że to jest ostatni poniedziałek wakacji, więc proszę go dobrze wykorzystać. A co za oknami w ostatni poniedziałek wakacji? No to też wam powiemy w prognozie pogody.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita...

0: będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash i pogodę o 9. Jeszcze tylko dzisiaj wolna i od jutra dzieciaki wracają do szkoły, a tam od 1 września spore zmiany. Między innymi zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach. Będą od niego jednak wyjątki.
5: Jeśli zgodę wyrazi nauczyciel, a korzystanie z urządzenia służy realizacji programu nauczania, sprawdzeniu wiedzy albo kontaktowi z rodzicem w nagłej sytuacji. Szkoła może zorganizować miejsce do przechowywania urządzeń, ale szczegółowe rozwiązania mają być ustalane w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami po zasięgnięciu opinii uczniów.
4: Jeśli uczeń złamie zakaz, karą może być m.in. obniżenie oceny z zachowania, dodaje Magdalena Greinert.
3: To jest RMF Max Krosno.
4: Rząd zapowiada też dużą reformę systemu ostrzegania po zamieszaniu z brakiem alarmów na Lubelszczyźnie. Nowy plan zakłada pełną integrację. Wycie syren ma automatycznie uruchamiać SMS-owy alert RCB z instrukcją działania. Zmiany obejmą też rządowe aplikacje mobilne. Chodzi o to, by w razie zagrożenia nikt nie musiał zgadywać, co się dzieje. Zmiany czekają także kierowców w Krośnie. Od czwartku 3 września czekają nas spore utrudnienia na ulicach Klonowej i Wyspiańskiego. Jak potwierdza nasz reporter, przejazdy kolejowe w tych miejscach zostaną całkowicie zamknięte dla samochodów, a objazdy poprowadzą m.in. przez Dobieszyn oraz ulicę Popiełuszki do Podkarpackiej. Pieszy ruch przez tory zostanie zachowany specjalnymi korytarzami. Przejdźmy dalej. Za nami wyjątkowe wydarzenie w Krośnie, gdzie odbyła się jubileuszowa 60. przysięga wojskowa terytorialsów. Słowa roty wypowiedziało blisko 100 ochotników z Podkarpackiej Brygady, którzy zakończyli intensywne szkolenie w ramach akcji Wakacje z WOT. Z mikrofonem na miejscu był nasz reporter.
6: 7 przysiąg w roku średnio mamy w 3. Podkarpackiej Brygadzie, zgadza się. Dzisiaj jest koniec wakacji WOT. 16 dni szkolenia za nowo wcielonymi, za nimi. Uroczysta przysięga na sztandar 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zwieńczenie tego 16 dnia nowego szkolenia, ale to jest początek drogi, która czeka żołnierzy. Przed nimi kolejne etapy szkolenia w ramach już konkretnych pododdziałów, gdzie po zakończeniu przysięgi zostaną rozdysponowani na terenie województwa podkarpackiego. Mamy 5 batalionów.
4: Mówił pułkownik Michał Małyska, dowódca brygady. W Rzeszowie natomiast otwarto kolejny w regionie żłobek dofinansowany z programu Aktywny Maluch. Kosztował prawie 10,5 miliona złotych, z czego prawie 7 to dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Szczegóły ustalił dla Was Łukasz Zakrzewski.
7: Żłobek został wyposażony w certyfikowane meble, zabawki oraz pomoce dydaktyczne, w tym materiały wspierające naukę języka angielskiego. Do dyspozycji dzieci są również klimatyzowane sale, oczyszczacze powietrza, własna kuchnia, plac zabaw oraz ogródek warzywny. Placówka przy ulicy Senatorskiej jest w pełni dostosowana do potrzeb dzieci ze szczególnymi wymaganiami. W 2 salach zainstalowano pętle indukcyjne, które wspierają dzieci słabosłyszące, ułatwiając im odbiór mowy i komunikację. Jest to już 13. miejski żłobek w Rzeszowie.
4: To pierwszy żłobek na osiedlu Budziwój, gdzie systematycznie przybywa nowych mieszkańców.
3: Sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Początek tygodnia na Podkarpaciu upłynie pod znakiem ciepłej aury, choć pogoda zmieni się w drugiej części dnia. W Krośnie termometry wskażą dziś do 30 stopni, podobnie zresztą w Brzozowie i Sanoku, a w Jaśle i Rzeszowie nawet do 31. Słoneczne niebo po południu zacznie zakrywać się jednak chmurami od zachodu regionu, co przyniesie przelotne opady i burze z porywami wiatru do 85 km na godzinę. Nocą temperatura spadnie do 15 stopni przy ciągle możliwym deszczu. Jutro już wyraźnie chłodniej, od 22 do 25 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
8: No czyli czekamy dalej na jesień, ale już niedługo, za chwilę będzie zimno, spokojnie.
9: No i będzie na co czekać znowu, nie?
10: Nie czekam, fajnie jest.
8: Ale ja czekam, już chcę jesień.
9: Dobra, jest reszta dnia została, poranek się skończył, było bardzo fajnie, dziękujemy wam.
8: Dziękujemy, Karola.
9: Filip.
10: Mateusz.
9: To my. Było wstawaj, nie udawaj, ale spokojnie, przecież hity na maksa na pewno nie zgasną, nie?
0: Max.
9: Shimza i Fire na przykład na 4 po 9, super.

Jason Derulo, to jeszcze DJ Goja i Michiko. Słuchacie RMF Max, a ja dzisiaj nie wiem jak wasza pobudka, ja dzisiaj wstałem oblany zimnym potem, bo byłem przekonany, że dzisiaj 1 września i trzeba iść do szkoły. Potem się zorientowałem, że nie, no przecież dzisiaj dopiero 31, jutro pierwszy dzień nowego roku szkolnego. No a potem jeszcze sobie przypomniałem, że przecież ja od dawna już do szkoły nie chodzę, to co mi tam za różnica. Ale widzicie, jak to nawyki w głowie zostają. O nawykach też teraz nuta, Taco na Fide i Tamagotchi. Dawid Miązek, dzień dobry, ja was zapraszam na Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Do 12 jestem z wami. Patrzcie.

0: AI.
1: Słuchacie RMF Max Krosno. AI wytypowało 10 najlepszych miejsc do życia na Podkarpaciu. Oto, gdzie warto rozpakować walizki. Dolina Lotnicza od Mielca przez Jasionkę po Rzeszów. Tu rządzi przemysł lotniczy i stabilna robota. Rzeszowskie City, biurowce IT, uczelnie i życie na poziomie. Koszty życia niższe niż w stolicy. Stalowa Wola. Odrodzony przemysł, Huta Stalowa Wola i inwestycje na bogato. Krosno. Zamiast dmuchać tylko szkło, dmuchają też w gwizdek na lotnisku szkoleniowym. Nowoczesna produkcja, logistyka i inwestorzy z całego świata. Dębica, logistyczny boss regionu. Bonus po robocie, Bieszczady, rezerwat Przątki czy Sanok i kilka zamków na zapleczu. Żyć, nie umierać.

0: Don't Night i Silva Bampa. I tak się właśnie w RMF Max gra. I nie wiem, ile już rolek i TikToków z wakacyjnych wypadów widziałem, do których ilustracją był ten właśnie numer. Wiralowa nuta w wakacyjnym klimacie. Tylko no, myk jest taki, że żeby dodać fajne rolki z wakacji, to trzeba na tych wakacjach być, a wiadomo, na te wakacje trzeba mieć kasę. No i tu się zaczynają schody. No więc słuchajcie, jeżeli żadnych poważnych wakacji nie zaliczyliście, albo jeżeli zaliczyliście, ale macie niedosyt i chcielibyście coś jeszcze sobie fajnego ogarnąć, gdzieś pojechać, gdzieś polecieć. Nieważne, że się wakacje kończą. A co to? Wrzesień nie może być dobry na wypad? Oczywiście, że może. No to słuchajcie, w zabawie Casa de Palma cały czas mamy 15 tysięcy złotych do wzięcia i to starczy na fajne wakacje. Jeszcze sporo zostanie. Albo jak macie inne marzenia, nie wiem, jakiś remoncik, jakaś może elektronika, albo sobie byście chcieli schować tę kasę pod poduszkę i po prostu mieć, to też można. Ale najpierw nie można, tylko trzeba wejść do gry. Teraz najlepiej z hasłem MAX wysłanym pod 7327 za 369 albo zgłoszeniem na www.rmfmax.pl. I dlaczego teraz trzeba? Dlatego, że teraz runda bonusowa. 600 razy więcej szans na wygraną, jeżeli zgłosicie się teraz, w tym momencie, przez najbliższe 10 minut. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. I jeszcze dzisiaj możecie przywitać 15 tysięcy. RMF
1: MAX. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: za poniskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Krzychu.
6: Sylwia.
7: We are the Swedish House Mafia.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Krosno 97 i 6 FM.
12: Początek tygodnia na Podkarpaciu płynie nam pod znakiem ciepłej aury, choć pogoda zmieni się w drugiej części dnia. W Krośnie termometry wskażą dziś do 30 stopni, podobnie zresztą w Brzozowie i Sanoku, a w Jaśnej i Rzeszowie nawet do 31. Słoneczne niebo po południu zacznie zakrywać się jednak chmurami od zachodu regionu, co przyniesie przelotne opady i burze z porywami wiatru do 85 km na godzinę. Nocą temperatura spadnie do 15 stopni przy ciągle możliwym deszczu. Jutro już wyraźnie chłodniej, od 22 do 25 stopni.
11: RMF Max.
10: RMF Max Krosno.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Głodni emocji, żądli pieniędzy, to tak. Chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Ania, Krysia,

0: Wybiła 10, a wysłuchacie RMF Max Krasno. Przy mikrofonie Marek Makuła. Czas na szybki flash i pogodę. Ukraińcy pobierający 800+ jeszcze tylko dzisiaj mają czas, by udać się do urzędu gminy i dopełnić formalności związanych z tym świadczeniem. Jeśli tego nie zrobią, mogą nie stracić.
1: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Kilkuset nauczycieli z Podkarpacia wyruszyło dziś do Warszawy, by protestować pod kancelarią premiera. Jak ustalił dla was nasz reporter, związkowcy żądają 15% podwyżki płac, odrzucając proponowaną przez rząd waloryzację na poziomie 3%. Ostrzegają, że niskie pensje doprowadzą do braku matematyków czy psychologów w szkołach. W Krośnie pojedziemy już nowym wiaduktem nad torami i sąsiednim rondem, które łączą Krajową 28 z ulicą Sikorskiego. Ta inwestycja za 55 milionów złotych to pierwszy krok do sprawniejszego połączenia miasta z trasą S19 oraz nową obwodnicą miejsca piastowego.
3: Otwieramy i kończymy dwie inwestycje. Jedna to ta związana z budową fragmentu drogi G od drogi krajowej nr 28 poprzez dwa obiekty budowlane, inżynierskie, dwa wiadukty po 100 metrów każdy. I ta inwestycja tutaj, druga, budowa ronda turbinowego największego w Krośnie, bo 65 metrów, która stawia gdyby kropkę nad i, jeśli chodzi o to połączenie komunikacyjne po obu stronach torów, czyli drogi krajowej nr 28 i ulicy Sikorskiego.
0: Mówił wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał. W Krośnie przygotowujemy się do nowego roku szkolnego, a to oznacza zmiany w komunikacji miejskiej. Od 1 września zacznie obowiązywać korekta rozkładu jazdy MKS dostosowana do planów lekcji naszych uczniów.
4: Korekta, w pierwszej kolejności korekta, rozpoczynamy rok szkolny. Zapraszamy młodzież do wykupowania biletów. Także już wszystkie biura są nasze czynne i serdecznie zapraszamy, żeby uniknąć kolejek.
0: Radził prezes MKS w Krośnie Roman Gierlach. Zmieniamy temat. Groźne zdarzenie w jednym z mieszkań przy ulicy Halera w Krośnie, gdzie doszło do pożaru baterii. W lokalu nikogo nie było, ale dym wyczuli czujni sąsiedzi, którzy ugasili ogień gaśnicą jeszcze przed przyjazdem strażaków. Na miejscu interweniowały 4 zastępy straży pożarnej. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. A na koniec tego krótkiego flesza jeszcze dobre wieści dla uczniów. Z naszych wyliczeń wynika, że w nowym roku szkolnym aż przez 187 dni nie trzeba będzie chodzić na lekcje, więc wolnego będzie więcej niż nauki. Na pierwszą większą przerwę przyjdzie jednak poczekać aż do Bożego Narodzenia, bo jesienny kalendarz nie rozpieszcza. Zaraz po świętach szykują się za to tradycyjne ferie zimowe. I to by było na tyle. To był krośnieński flesz w pigułce, a następny już za godzinę. W nim m.in. nowa wystawa w CDS.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Poniedziałek będzie gorący, początkowo, później pogoda się zmieni. Na termometrach zobaczymy dziś do 29 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, do 30 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy i 31 w Jaśle oraz Rzeszowie. Niemniej z upływem godzin zachmurzenie zacznie rosnąć. Po południu i wieczorem pojawią się opady oraz lokalne burze z opadami do 20 mm deszczu. W nocy słabe wiatry i spadki na termometrach do 15 stopni, a w kolejnych dniach termometry pokażą maksymalnie od 22 do 26 kresek na plus.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Co cię kręci? To nie jest tylko dobre pytanie na zagadanie, tylko to jest tytuł tego kawałka, który przed nami, Whatever Turns You On, Axwell i Bonnie. Jeżeli kręci was dobra muzyka, no to zrobicie teraz głośniej. 10 startuje w RMF Max, Dawid Mięzek, zapraszam.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Tu Kasia.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Cześć, tu Daria Zawiałow.
17: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Krosno 97,6 FM.

Słuchacie RMF Max Krosno, ale przenosimy się do Jasła. Jeszcze niedawno straszył tu dworzec z lat 60., a dziś można się potknąć tylko o gruz. W Jaśle oficjalnie zakończono rozbiórkę kolejowego dinozaura z 1960 roku. Przez ostatnie lata budynek robił za lokalnego ducha, zamknięty, opuszczony, a z każdym rokiem coraz bardziej przypominał plan zdjęciowy do horroru. Mieszkańcy raczej omijali go szerokim łukiem, bo ani to ładne, ani praktyczne. W miejscu starego dworca powstanie wypasiony, nowoczesny obiekt, który będzie częścią mega centrum komunikacyjnego. Inwestycja to część projektu Rozwijamy Jasło. Brzmi dumnie, prawda? I nie bez powodu, bo Szwajcarzy dorzucili się do tej zabawy funduszami, a całość pochłonie aż 9 300 000 zł. Cała ta jazda ma się zakończyć do końca 2027 roku, także jeszcze trochę poczekamy, a potem miejscówka wskoczy na nowe tory.

0: Marlon Hofstadt, South Star i I Like w RMF Max. No i jakby ktoś nas pytał, co sądzimy o tym numerze, to wystarczy powiedzieć tytuł I Like. I Like it. Dobra, bądźmy poprawni. Słuchajcie, w ostatni dzień wakacji powiedziałbym, że pogoda się do nas uśmiecha tak bardzo letnio, wakacyjnie jeszcze, ale to jest trochę taki szelmowski uśmiech, bo tu widzę na horyzoncie ulewy, burze. No, lepiej być przygotowanym. Sprawdzimy sobie zaraz, co w pogodzie będzie prognoza, a po niej Robin Schulz, Barbs i Better Times.
1: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: i po reklamie.
1: Grzegorz,
2: Asia, Martyna,
3: Lady Gaga.
2: Z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.
6: Poniedziałek będzie gorący, początkowo, później pogoda się zmieni. Na termometrach zobaczymy dziś do 29 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, do 30 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy i 31 w Jaśle oraz Rzeszowie. Niemniej z upływem godzin zachmurzenie zacznie rosnąć. Po południu i wieczorem pojawią się opady oraz lokalne burze z opadami do 20 mm deszczu. W nocy słabe wiatry i spadki na termometrach do 15 stopni, a w kolejnych dniach termometry pokażą maksymalnie od 22 do 26 kresek na plus.
5: RMF Max Krosno.

Harry Styles. Niektórzy wykonawcy nie nudzą i od czasu do czasu do nich wracamy w RMF Max Krosno. Za chwilę flash i prognoza pogody. Tam więcej szczegółów, ale ja teraz jeszcze dorzucam coś od siebie. IMGW odpala żółte światło dla części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Nadciąga fala upałów. Termometry mogą podskoczyć do około 30 stopni Celsjusza, a wszystko to jeszcze dzisiaj między 14 a 17. Po gorącym popołudniu szykują się burze, więc szykujcie się na pogodowy rollercoaster. Więcej szczegółów nie tylko pogodowych już za chwilę. A teraz na złapanie oddechu Liwka.

0: sama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert dalej masz. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika

0: działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: Karolina.
4: Wojtek.

0: i 6 FM.
1: Na zegarach 11, a w RMF Max czas na Krośniński Flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Zakupy będą kosztowały nas coraz więcej. Jak wynika z najnowszych wstępnych danych GUS, inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%. Czy mamy powody do niepokoju?
2: No, zbliżamy się do niepokojącej granicy, czyli 3,5%. To tak zwany górny cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Jeśli zostanie przekroczony, najprawdopodobniej Rada Polityki Pieniężnej będzie dążyć do zbicia inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych. Tym bardziej, że kolejne tygodnie nie zapowiadają się dobrze. Dziś ostatni dzień pakietu CPN, a więc od jutra ceny paliw będą wyraźnie wyższe. Droższy będzie transport, czyli ceny produktów dowiezionych do sklepów również będą wyższe.
1: Tyle Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Od grudnia ruszają spore ułatwienia w wyrabianiu dowodów osobistych, także na Podkarpaciu. Wniosek złożymy w jednym urzędzie, a gotowy plastik odbierzemy w zupełnie innym miejscu w Polsce, gdzie akurat będzie nam wygodniej. Dodatkowo seniorzy po 70 roku życia dostaną dokumenty ważne aż na 15 lat, co mocno ograniczy zbędne formalności. Wracamy do tematu uroczystej przysięgi wojskowej, która w miniony weekend przyciągnęła na krośniński rynek wielu mieszkańców. Do podkarpackiej brygady dołączyło prawie 100 nowych terytorialsów, co pokazuje, że chętnych do założenia munduru w naszym regionie stale nie brakuje.
3: Nie narzekamy na brak kandydatów. 91 żołnierzy składa przysięgę. To jest duże wcielenie, ale przed nami kolejne wcielenia już najbliższe w październiku. Już mamy około 70 chętnych do wstąpienia w szeregi 3. brygady. W tym roku jeszcze dwa takie wcielenia. Zachęcam wszystkich, którzy by chcieli, szczególnie ludzi, którzy chcą połączyć swoje życie zawodowe i bycia żołnierzem, bo jako formacja Wojsk Obrony Terytorialnej stwarzamy taką możliwość. Można pracować i być również żołnierzem Wojska Polskiego.
1: Powiedział naszemu reporterowi pułkownik Michał Małyska, dowódca brygady. Z kolei w Łękach Dukielskich wielkie świętowanie trwało cały weekend. Miejscowość połączyła obchody 660-lecia z jubileuszem 120-lecia lokalnej straży pożarnej. W sobotę druhowie odbierali odznaczenia, a niedziela minęła pod znakiem historii wsi, odsłonięcia pamiątkowej tablicy i wspólnej zabawy. Do późna. W Krośnieńskim Centrum Dziedzictwa Szkła możemy oglądać wyjątkową wystawę prac czeskich mistrzów, Jurzego Paczinka i jego syna. To pierwsza w Polsce prezentacja dzieł renomowanej pracowni z Kunratic, której szkło trafia do kolekcji na całym świecie.
4: To wyjątkowa wystawa, szczególnie Was na to zapraszam, bo nie mieliśmy dotąd w Polsce okazji zobaczyć pracowni, która plasuje się w pierwszej dziesiątce na świecie. Więc jest wyjątkowa, tak, to rodzina Paczinków, Jiří Paczinek i jego syn Jiří Paczinek junior pokazują tutaj swoje szkła.
1: Zachęcała Hanna Wajda-Lawera, kustosz CDS. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze szybko odwiedzamy Robczyce, gdzie rusza budowa nowej biblioteki publicznej, która powstanie w miejscu dawnego dworca PKS i warta będzie 16 milionów złotych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Zapowiadają nam się dziś wysokie temperatury, ale też dynamiczne popołudnie. Na termometrach zobaczymy od 29 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 30 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębice, do 31 w Jaśle oraz Rzeszowie. Ciśnienie mamy umiarkowane, podobnie jakość powietrza, ale biometr jest korzystny. Druga połowa dnia przyniesie wzrost zachmurzenia od zachodu oraz przelotne deszcze i burze, podczas których wiatr może osiągać w porywach nawet 85 km na godzinę. Wtorek wyhamuje fala ciepła. Maksymalnie zobaczymy na termometrach 25 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. RMF.
5: No i tak lecąc klasykiem, nie ma źle. Już jest ostatnia godzina tego poniedziałkowego przedpołudnia, to już damy radę do południa razem. Dawid Miązek, jestem z wami do 12, a teraz Dub Dogs i How Does It Feel? RMF.

Oskar Cyms i bez końca to dla niektórych mocno wspomnieniowy artysta. Koncertował również z nami na trasie Lato na Maxa i przyznaję, pan Oskar potrafi na scenie. A teraz wracamy na inne wydarzenie. Za nami Festiwal Światła, który przez 2 dni przyciągał do Gorlic tłumy mieszkańców i turystów. Kolorowe iluminacje, tysiące lampek, reflektory, lasery i efektowne pokazy sprawiły, że można było się przenieść w zupełnie inny świat. Główny pokaz odbył się w sobotę na stadionie. Wszystko podlane odpowiednią muzyką. Co ważne, miasto przygotowało się od strony technicznej i całe widowisko było na wysokim poziomie. Wstydu nie ma i już wiadomo, że w przyszłym roku również możecie wpisywać w swój kalendarz to wydarzenie. Ma być jeszcze bardziej widowiskowo. Gorlice dają radę. RMF Max.

0: wysoko, wyżej, a jak wzniesiemy się jeszcze wyżej, to właśnie tam nas zabiera Toby Romeo tym numerem Fly High w RMF Max. Hipnotyzująca nuta, przy której nieważne czym się zajmujecie w pracy, czy siedzicie przy Excelach, czy pakujecie paczki, czy kasujecie towar, czy układacie cegły, po prostu ta praca idzie jakoś lepiej. I luzik nie ma za co, od tego właśnie macie RMF Max i za chwilę też zostajemy w takich ułatwiających życie klimatach Lost Frequencies i Reality.
1: Reklama.
2: Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: 8200, 8600.
9: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
10: Potrzebujemy towaru
11: i pieniędzy.
9: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Karolina.
19: Marek.
18: Zuśka.
20: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
21: Hey, it's Dua Lipa.
22: Hey, this is Kygo.
23: Z Wami Asia Meus. Razem.

Sombr. My Body Isn't Ready w RMF Max Krosno i zrobiło się całkiem przyjemnie, a przypominam, że to poniedziałek. 26. Balonowe Mistrzostwa Świata odbędą się w Krośnie w dniach od 18 do 25 września. Data coraz bliżej i wciąż dużo niewiadomych. To znaczy wiadomo, że będzie na bogato na niebie. Przewidzianych jest około 120 statków powietrznych, balonów, ale poza tym to mamy niewiele więcej informacji. Czy coś oprócz zadzierania w górę głowy i podziwiania pięknych balonów w akcji jeszcze będzie się działo? Czy na ziemi będzie co robić? Koncerty, jakieś inne wydarzenia towarzyszące? Daleki jestem od psioczenia, ale czasu mało, a impreza międzynarodowa i największa tego typu w tej części świata. Wbrew pozorom mocno za organizatorów trzymamy kciuki i wspieramy.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: I po reklamie.
6: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
7: Ja też dołączam. Jestem Agata.
8: What up, it's the weekend.
9: What's up, it's Sean Paul.
10: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
10: Krosno 97 i 6 FM.
12: Zapowiadają nam się dziś wysokie temperatury, ale też dynamiczne popołudnie. Na termometrach zobaczymy od 29 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 30 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębice, do 31 w Wiaśle oraz Rzeszowie. Ciśnienie mamy umiarkowane, podobnie jakość powietrza, ale biometr jest korzystny. Druga połowa dnia przyniesie wzrost zachmurzenia od zachodu oraz przelotne deszcze i burze, podczas których wiatr może osiągać w porywach nawet 85 km na godzinę. Wtorek wyhamuje fala ciepła. Maksymalnie zobaczymy na termometrach 25 stopni.

0: Gigi D'Agostino to już weteran, ale w tym numerze z Dinoro pokazał, że jeszcze ma sporo do zaoferowania. In My Mind w RMF Max, a już dochodzimy sobie w RMF Max. Do 12 za chwilę studio przejmuje Irek Jakubek w duecie z Asią Mews, także będzie fajnie, będzie pozytywnie, będzie zupełnie nowa odsłona programu i wszystko gra. Ja dziękuję za dzisiaj i jeżeli ten program wam się podobał, to zapraszam na swojego Instagrama. Dawid Miązek, dzięki wielkie i do usłyszenia. Jutro po 9 się słyszymy i na do widzenia ode mnie jeszcze Tame Impala.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 zł. Z

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Euro na wszystko cię stać.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Hejka, tu Maciek.
10: Cześć, tu Oskar Sims.
11: Hello, this is September.
12: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max. Krosno, 97 i 6 FM.
14: Samo południe w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośnie i na Podkarpaciu. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Pakiet ustaw, które mają chronić nasze dane wrażliwe, zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Ma to związek z cyberatakiem, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Co to będą za zmiany?
15: A to m.in. nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. Jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, wszystkie podmioty przetwarzające nasze dane będą ustawowo zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa. W praktyce ma to utrudnić hakerom dostęp do naszych danych. Ministerstwo zamierza wprowadzić też

0: Między innymi obowiązek informowania pacjentów, kto dokładnie przetwarza ich dane. Ministerstwo Cyfryzacji liczy, że pakiet tych zmian uda się wprowadzić w życie do końca roku.
1: Informował Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max Krosno.
1: Niedzielne referendum w powiecie kolbuszowskim okazało się nieważne przez zbyt niską frekwencję. Mieszkańcy mieli zdecydować o odwołaniu starosty oraz Rady Powiatu, jednak do urn poszło niespełna 9,5 tysiąca osób. Do przekroczenia progu zabrakło ponad 5 tysięcy głosów, więc lokalne władze zostają na stanowiskach. Wracamy do ważnych zmian na krośnieńskich drogach i otwartego niedawno wiaduktu z rondem. Obecnie prace przeniosły się na ulicę Sikorskiego, której przebudowa ułatwi dojazd do trasy S19, nowej strefy przemysłowej oraz przyszłego osiedla dla 6 tysięcy mieszkańców.
3: Prace trwają bardzo intensywnie i jeżeli nie zajdą jakieś okoliczności, które nam to utrudnią, to myślę, że na koniec tego roku zarówno pierwszy etap, jak i drugi etap naszego połączenia drogowego będzie ukończony. Przejezdności nie będzie, w sensie po całym odcinku, bo pomiędzy pierwszym a drugim etapem, przypomnę, jest fragment tak zwanego inwestycji kolejowej. Jest to nie tylko rondo, ale i odcinek około 400 metrów drogi.
1: Mówił wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał. Groźna sytuacja miała miejsce wczoraj w Turbi, niedaleko Stalowej Woli, gdzie po awarii silnika spadł samolot szkoleniowy. Na pokładzie maszyny znajdowali się 18-letni kandydat na pilota oraz jego instruktor. Na szczęście obaj wyszli z operacji bez szwanku i opuścili pokład o własnych siłach. Przyczyny awarii bada już Komisja Wypadków Lotniczych. Przypominamy też o nadchodzących zmianach w krośnieńskiej komunikacji miejskiej, które wejdą w życie wraz z początkiem września. Koniec wakacji oznacza powrót do standardowego rozkładu jazdy MKS i znacznie większą liczbę kursów na liniach w całym mieście. Wszystko po to, aby uczniowie bez kłopotu dotarli na pierwsze lekcje.
4: Wracamy już do normalnego rozkładu jazdy. Okres wakacyjny się skończył, także wracamy do już ustalonego rozkładu jazdy. Zwiększona ilość kursów, także podstawą jest zabezpieczenie dojazdu młodzieży szkolnej do szkoły.
1: Wyjaśniał prezes MKS w Krośnie Roman Gierelach. A na koniec tego krótkiego flesza jeszcze niezwykły finał nieodpowiedzialnej jazdy w Tarnobrzegu. 24-latek nagle wyskoczył z jadącego Mercedesa na ulicy Szpitalnej, a jego auto zatrzymało się dopiero na ogrodzeniu. Uciekinier szybko wpadł w ręce policji. Okazało się, że miał zakaz prowadzenia pojazdów, za co grożą mu 2 lata więzienia. I na tym kończymy już to wydanie flesza. Następne za godzinę, a teraz zapraszam już na pogodę.
2: Sprawdź!
5: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Przed nami ciepły dzień, ale z podwyższonym ryzykiem burz w późniejszych godzinach. W regionie temperatura maksymalna osiągnie od 28 do 31 stopni, przy czym dla Krosna prognozowane jest równe 30 kresek. Po południu od zachodu nadejdzie strefa zachmurzenia z opadami deszczu i lokalnymi burzami, a w nocy zachmurzenie utrzyma się na poziomie umiarkowanym i dużym, a temperatura spadnie do około 15, może 17 stopni. Jutro spodziewamy się już tylko 25 stopni w regionie oraz przejaśnień pod wieczór. W drugiej połowie tygodnia też bez upałów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Pogoda i wszystkie ważne wiadomości już za nami, ale teraz będzie prawdziwy raport o stanie świata.
10: Tak, bo dzisiaj jest taki typowy poniedziałek. No. To jest taki dzień, kiedy już wiesz, że wszystko się kończy, o, ale za rogiem czeka coś zupełnie nowego.
9: Wow, ale jak to pięknie przemyślałaś. A mówią, że w tym studiu to ja mam wielką głowę. Irek Jakubek, Kasia Meus, dzień dobry.

0: Ty masz, ja mam i razem mamy, bo tak to działa, jak się jest taką fajną ekipą, jaką jest ekipa RMF Max.
1: Wow, i mamy tego więcej, bo my się dzielimy. Dzielimy się także tym, co nazywa się muzycznym wspomnieniem roku 2002.
0: Oh, yes.
1: Matko jedna, zastanówcie się, jak miała wtedy na imię wasza dziewczyna? Zastanówcie się, jak miało na imię wtedy wasz chłopak? Aśka jest najbardziej czerwona na świecie, bo przez chwilę zastanawiała się i okazało się, że jest jakaś dziura w pamięci określona między innymi tą piosenką, bo pamięta, że się bawiła, nie pamięta z kim.

0: Ostatni dzień wakacji. Wakacyjne brzmienie RMF Max smakuje nam jeszcze bardziej.
1: Wakacje się kończą, ale to nie znaczy, że kończą się szanse na duże pieniądze w RMF Max.
0: 15 tysięcy złotych. Kto chce wygrać, wchodzi teraz na www.rmfmax.pl. RMF Max.
2: Reklama.
3: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
3: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: numery, które cieszą w poniedziałek, jak wypłata w piątek. Zdarza się czasem niektórym szczęściarzom i bliknąć można teraz dzieciakowi, niech ma jeszcze coś przed początkiem roku szkolnego.
1: W temacie blika i blikowania duże zmiany od jutra. System sam będzie sprawdzał, czy strona, na której chcecie zapłacić, działa legalnie. Jeżeli działa nielegalnie, to blik sam odrzuci transakcję i zabezpieczy wasze pieniądze, nie wypuści ich z konta.
0: Ale to jeszcze nie dzisiaj, to od jutra.
1: Od jutra.
0: I od jutra z tej okazji będzie nowe święto. Będzie wspomnienie świętego blika, patrona bezpiecznych transakcji.

0: Mnożymy wasze szanse na naprawdę duże pieniądze.
1: 15 tysięcy złotych. To kasa, którą można wygrać dzisiaj, a 550 to jest szczęśliwy mnożnik, który działa właśnie teraz.
0: Chcesz mieć 550 szans na finał i 15 tysięcy złotych, to łap za telefon i teraz wyślij hasło MAX pod 7327.
1: A my czujemy, że w poniedziałek chcecie mieć 15 tysięcy. Kto chce mieć łatwiej, pisze MAX na 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: I po reklamie.
9: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
10: Cześć, jestem Angelika.
11: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
12: Cześć kochani, z tej strony.

0: Przed nami ciepły dzień, ale z podwyższonym ryzykiem burz w późniejszych godzinach. W regionie temperatura maksymalna osiągnie od 28 do 31 stopni, przy czym dla Krosna prognozowane jest równe 30 kresek. Po południu od zachodu nadejdzie strefa zachmurzenia z opadami deszczu i lokalnymi burzami, a w nocy zachmurzenie utrzyma się na poziomie umiarkowanym i dużym, a temperatura spadnie do około 15, może 17 stopni. Jutro spodziewamy się już tylko 25 stopni w regionie oraz przejaśnień pod wieczór. W drugiej połowie tygodnia też bez upałów.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: hity na maksa nieustająco w RMF Max, a teraz przed 13 dobry moment, żeby sprawdzić, czy alert RCB się do was nie odezwał na telefoniku komórkowym.
1: 12 województw z ostrzeżeniami przed burzami, deszczem i gradem. Będzie o tym we Fleszu za chwilę.
2: RMF Max. Reklama.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: fakturze AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Emila.
4: Cześć, z tej strony Igor.
3: Hello, this is Ina.
5: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
2: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Krosno, 97 i 6 FM.
8: Pierwszą godzinę po południu wchodzicie z RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Czas na flash i pogodę. Burzowo może być dzisiaj prawie w całej Polsce. IMGW wydało alertę pierwszego stopnia przed burzami dla 10 województw. Ostrzeżenia dotyczą północno-zachodniej części kraju, a także wschodniej oraz południowo-wschodniej. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz bardzo mocne porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Alerty przed burzami będą obowiązywać do północy. IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Dotyczą one części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tam termometry mogą wskazać do 30 stopni.
7: To jest RMF Max. Krosno.
8: Wyprawki szkolne trafią do najbardziej potrzebujących dzieci z Podkarpacia. Polski Czerwony Krzyż w ramach akcji Wyprawka dla Żaka przekazał uczniom 100 plecaków. Drugie tyle wyprawionych tornistrów ufundowała Caritas Diecezji Rzeszowskiej w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Tornister Pełen Uśmiechu. A teraz kolejny raz przyglądamy się nowo zaprzysiężonym żołnierzom z podkarpackiej brygady WOT, którzy ślubowali wczoraj w Krośnie. Dla osób z naszego regionu, które również myślą o założeniu munduru, najprostszy krok to kontakt z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Jaśle. Co powinien najpierw zrobić potencjalny kandydat?
9: Przychodzi do nas, ale też może złożyć wniosek poprzez portal Wojska Polskiego Zostań Żołnierzem. Składa u nas wniosek, my pokazujemy ścieżkę, jaką obrać, do jakiej służby, ile też ma czasu, by poświęcić służbie, bo dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa 27 dni, natomiast terytorialna służba wojskowa, szkolenie to podstawowe, trwa 16 dni.
8: Powiedziała dziś naszemu reporterowi porucznik Justyna Bugiel z Centrum Rekrutacji Wojskowej w Jaśle. Przejdźmy dalej. Wojewódzkie stacje pogotowia w Rzeszowie i Przemyślu wzbogacą się o 4 nowe ambulanse z napędem 4x4 oraz nowoczesne nosze bariatryczne. Cała inwestycja warta jest ponad

0: 4 200 000 zł, z czego aż 3 miliony pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowy sprzęt ma znacząco ułatwić ratownikom dotarcie do pacjentów w trudnym terenie. Z kolei krośnieńscy policjanci podsumowali poranną akcję Trzeźwość oraz 3-dniowe kontrole drogowe. Podczas dzisiejszych łapanek wyłapano 4 pijanych kierowców, którzy od razu stracili prawa jazdy. Z kolei w ramach akcji Pasy ukarano w naszym regionie 85 osób, z czego większość to kierowcy ignorujący podstawowe zasady bezpieczeństwa i prowadzący, no cóż, bez zapiętych pasów. Na koniec tego krótkiego flesza wracamy do unikalnej wystawy czeskich artystów szkła, którą do 13 września będzie gościć Krośnieńskie Centrum Dziedzictwa Szkła. Twórczość naszych sąsiadów zza południowej granicy znacząco różni się od polskiej tradycji szklarskiej pod względem formy i stosowanych technik.
1: Trzeba to zobaczyć, dlatego że poza walorami technicznymi, fantazją, no to jest jeszcze zupełnie inne spojrzenie na szkło. Tak jak inni są Czesi, może Państwo wiecie, inaczej widzą, inaczej rozmawiają ze sobą, tak również ich szkło jest zupełnie inne.
0: Mówiła Hanna Wajda-Lawera, kustosz CDS.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Na termometrach mamy dziś 29 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 30 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy i 31 w Jasznie oraz Rzeszowie. Ciśnienie oraz jakość powietrza mamy umiarkowane, a biometr jest korzystny. Na razie pogoda jest całkiem przyjemna, ale w drugiej części dnia spodziewamy się opadów deszczu oraz burz z porywistym wiatrem, który w porywach może osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Popadać może również w nocy. Od jutra oraz w dalszej części tygodnia spodziewamy się już niższych temperatur nie przekraczających 25 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
4: Hity na maksa. Uwaga, skupcie się, ekipo Maxa, słuchacze RMF Max. My jako jedyni w Polsce ujawnimy prawdziwe intencje słońca. Dlaczego dzisiaj tak mocno świeci? Detektyw Meus, posterunkowy Jakubek. RMF
5: Max. Świat wolał milczeć, ale my wam to powiemy. Bądźcie blisko RMF Max.

0: Mamy dla was coś specjalnego w popołudniowym programie RMF Max. Jedna zagadka i 15 tysięcy złotych. Łatwiej wygrać 15 tysięcy, gdy rozwiążesz tę zagadkę.
1: Stoi w ogrodzie albo na plaży, gdy o odpoczynku każdy z nas marzy. Ma ramę z drewna, oparcie wygodne i na nim leżysz w dni ciepłe, niechłodne.
0: Pierwsza L, ostatnia K.
1: Więcej wam nie powiemy.
0: Odpowiadam, bo wiem, że jesteście w pracy. Uwaga, kto wysyła odpowiedź na tą zagadkę teraz SMS-em na 7327, ten zwiększa swoje szanse na 15 tysięcy złotych razy 1000.
1: Rozwiązanie tej zagadki wysyłacie SMS-em pod 7327.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
12: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
2: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
8: Hey, this is Calvin Harris.
7: Siemano, z tej strony White 2195.
5: Siemano, hej, cześć, tu Filip.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Słońce na maksa i to w hurtowych ilościach dzisiaj dla wszystkich.
1: Ale to nie jest dobre słońce. To jest słońce, które świeci po to, by nas oślepić, żebyśmy nie zauważyli, jakie dzisiaj są ceny na stacjach benzynowych i jak drogo będzie jutro.
0: O północy kończy się program CPN, ceny paliw niżej, to będzie wakacyjne wspomnienie. Złotówka średnio drożej na litrze to jutro.
1: Jak staniecie do kolejki dziś w nocy, żeby zatankować przed północą, to uważajcie na głodnych, bo głodni będą zamawiać hot dogi i przez to możemy nie zdążyć przed północą zdążyć zapłacić jeszcze po starych cenach.

0: Wakacyjna playlista, jej najlepsze fragmenty. Będzie także, jak już wszyscy pójdziemy do szkoły. Co w pogodzie? Jutro bardziej na smutno, ale o tym w prognozach. Za chwilę.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5:30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
11: Jestem Kuba, dołączam.
12: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
13: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
14: Hej, tu Justyna Borycka, razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Krosno, 97 i 6 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
15: Na termometrach mamy dziś 29 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, 30 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy i 31 w Jaśle oraz Rzeszowie. Ciśnienie oraz jakość powietrza mamy umiarkowane, a biometr jest korzystny. Na razie pogoda jest całkiem przyjemna, ale w drugiej części dnia spodziewamy się opadów deszczu oraz burz z porywistym wiatrem, który w porywach może osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Popadać może również w nocy. Od jutra oraz w dalszej części tygodnia spodziewamy się już niższych temperatur nie przekraczających 25 kresek.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. We were

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie w RMF Max, a teraz będzie męskie odchudzanie, bo są nowości w tym temacie. Już wiemy, dlaczego panom trudniej jest przejść na dietę. Samo słowo dieta was zniechęca do działania, dlatego tak. Dla was lepiej stawiać wyzwanie.
2: Wyzwanie! A, no właśnie dlatego diety pudełkowe dla facetów są bardziej zapakowane, żeby wyzwaniem było je otworzyć.

0: że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16.00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Wybiła 14, więc w RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Co może być szansa dla chorujących na czerniaka? Badania nowej szczepionki przeciwko temu nowotworowi weszły w ważny etap. Preparat był już testowany na ponad 1000 pacjentów, a teraz przed nim m.in. procedura rejestracyjna.
2: Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
1: Mówił profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Ma niemal do zera zmniejszyć ryzyko przerzutów nowotworowych.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: A teraz przyglądamy się nowemu układowi drogowemu przy ulicy Sikorskiego, który ma przybliżyć Krosno do trasy S19. Kluczowym elementem tego skrzyżowania jest nowe rondo rozprowadzające ruch w kierunku Sanoka i obwodnice. Jakie dokładnie ma parametry?
3: Największe rondo pewnie w Krośnie. Turbinowe o średnicy 65 metrów z przejazdem dla pojazdów nienormatywnych o szerokości 7 metrów. Generalnie to rozwiązanie, można powiedzieć, jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem, jakie może być, jeżeli chodzi o skrzyżowania, ponieważ te potoki ruchu się nie krzyżują i z tego względu są bezpieczne. Tylko no z tą zasadą, że ktoś wjeżdżając na rondo, no, musi wiedzieć, gdzie chce jechać. Tak? W trakcie już przejazdu tego ruchu nie da się bezpiecznie zmienić.
1: Wyjaśnił przedstawiciel wykonawcy robót Bartosz Zdzieba. Tymczasem nowy przystanek kolejowy w Jaśle otrzymał oficjalną nazwę Jasło-Sobniów. Radni jednomyślnie poparli tę propozycję. W sąsiedztwie stacji trwa przebudowa zamkniętej.

0: Tego przejazdu na ulicy Żniwnej, ale pojawiły się utrudnienia z budową planowanego parkingu. Wywłaszczenie części miejskiej działki przez PKP wymusiło zmianę dokumentacji i ponowne uzgodnienia z inwestorem. Pozostajemy w Jaśle. W końcu mamy finał przetargowego maratonu. Po kilku podejściach, gdy raz brakowało chętnych, a innym razem oferty mocno przekraczały budżet, miasto Jasło wyłoniło wykonawcę remontu wieży ślizgowej krytej pływalni. Zwycięska oferta opiewa na niemal 609 tysięcy złotych, podczas gdy najdroższa propozycja z ostatniego postępowania przekraczała 1,5 miliona złotych.
1: Sama wieża ma już ponad 20 lat i choć była wcześniej remontowana, teraz przyszedł czas na poważniejsze prace. Najważniejszym zadaniem będzie usunięcie uszkodzeń i zabezpieczenie konstrukcji przed korozją. To jednak nie wszystko. Obiekt zyska również nową, lekką i przeźroczystą obudowę, nowoczesne oświetlenie oraz system sygnalizacji start-stop po ślizgu połączony z kontrolą dostępu na wieżę.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, modernizacja zakończy się jeszcze przed końcem roku, dodaje nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Kilkaset osób wzięło udział w letniej strefie bezpieczeństwa zorganizowanej przez bieszczadzki WOPR. Ratownicy uczyli pierwszej pomocy i bezpiecznego wypoczynku nie tylko nad Jeziorem Solińskim, ale też na basenach w Krośnie, Frysztaku i Rymanowie Zdroju. Projekt wsparł samorząd województwa podkarpackiego. I tym akcentem kończymy krośnieński flesz w pigułce. A teraz pogoda.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: A teraz rzut oka na pogodową mapę Podkarpacia. Dzisiejsze maksimum na termometrach to 29 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, 30 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy i 31 w Jaśle oraz Rzeszowie. Ciśnienie i jakość powietrza mamy umiarkowane, a biometr korzystny. Po południu i wieczorem wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze z silniejszym wiatrem, a noc minie ze spadkiem temperatury do około 15 stopni i miejscowymi opadami. Od jutra chmur będzie już więcej, a temperatury będą wyraźnie niższe.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Dzisiaj specjalnie nie mówimy wam, która jest godzina, żeby zatrzymać wakacyjny czas.
4: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kiko i szybka lekcja hiszpańskiego w ostatni poniedziałek wakacji. Mój chłopak.
1: Mój chłopak, jak będzie moja dziewczyna?
0: Mi chica.
1: Jest tak, to trzeba uważać, żeby to dobrze zapisać, jeszcze bardziej wyraźnie powiedzieć, mogłaby być awantura.
0: Mi chica.
1: Mi chica jedna. Ha, super. Asia, Irek, jesteśmy z wami po południu. Uwaga, teraz się skupcie, jak się boicie jutro szkoły, bo prezydent ma pomysł, żeby w szkołach średnich był jeszcze jeden dodatkowy egzamin.
0: Prezydent wymyślił w Juracie, że fajnie by było wszystkim pełnoletnim uczniom szkół średnich zafundować bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: No super. To znaczy, że prezydent bardzo rozumie potrzeby młodzieży. Będzie im trochę łatwiej wyjechać, jak już będą mieli to prawo.

0: nie jest zwykłe umpa, umpa, umpa, to jest sylwa bumpa, bumpa, bumpa. FMF Max. Wakacje się kończą, ale wakacyjna zabawa zostaje z nami na dłużej.
1: 15 tysięcy złotych do wzięcia od RMF Max przez cały ten tydzień codziennie. www.rmfmax.pl, tam sprawdzacie swoje szanse.

0: Sorry, papi, jak zawiozłeś dzisiaj rano dziecko do szkoły, to teraz jest dobry moment, żeby już po to dziecko pojechać, już się nastało, naczekało i już wie, że szkoła jest dopiero jutro. Ojciec, a RMF Max w swojej popołudniowej wersji najlepsze już dzisiaj.
1: Ale w ogóle się nie martwcie tym wrześniem, tą szkołą w RMF Max specjalnie dla was. 3 minuty wakacji ekstra.
0: Użel, taki, że orzesz.

0: super, jestem Dawid Podsiadło. Na błysk ostrzeżenia w prognozie pogody. Już za chwilę w RMF Max. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: I po reklamie.
4: Asia,
5: Ania,
4: Martyna.
6: Hi, I'm Ariana Grande.
7: Hi everybody, it's ATB here.
8: Cześć, tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy w RMF Max.
9: Krosno 97,6 FM.

0: A teraz rzut oka na pogodową mapę Podkarpacia. Dzisiejsze maksimum na termometrach to 29 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 30 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębicy i 31 w Jaśle oraz Rzeszowie. Ciśnienie i jakość powietrza mamy umiarkowane, a biometr korzystny. Po południu i wieczorem wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze z silniejszym wiatrem, a noc minie ze spadkiem temperatury do około 15 stopni i miejscowymi opadami. Od jutra chmur będzie już więcej, a temperatury będą wyraźnie niższe.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: jeśli macie wakacyjny romans, to tylko do dzisiaj, bo od jutra szkoła.
1: No, będzie się można w szkole zakochać, nie? Zwłaszcza jak lubicie matematykę. Asia, Irek, wpadajcie na popołudniówkę Maxa już jutro.
0: Za chwilę Justyna i Michał, a dla was teraz nowość.
1: Fast Boy.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: na zegarach 15, więc w RMF Max Krosno zaczynamy flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, zapraszam. Blik będzie miał dodatkową ochronę przed nielegalnym hazardem. Od jutra system będzie automatycznie sprawdzał, czy odbiorca płatności nie znajduje się w rejestrze niedozwolonych domen. Jeśli tak, transakcja zostanie zablokowana. Co to oznacza dla nas?
1: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z Blika. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji. Natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli odczuwalne przedłużenie tego, jak ta transakcja będzie przebiegała.
0: Mówił Tomasz Palach, radca prawny oraz twórca internetowy.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Na dachu budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Wyspiańskiego w Rzeszowie powstaje boisko piłkarskie. Treningowa płyta o wymiarach 20x40 metrów otrzyma syntetyczną nawierzchnię, wysokie piłkochwyty, oświetlenie oraz system retencji wody. Z nowego obiektu znajdującego się kilkanaście metrów nad ziemią młodzi zawodnicy skorzystają na przełomie jesieni i zimy tego roku. A my po raz ostatni wracamy do krośnieńskich uroczystości wojskowych i obecności terytorialsów w naszym mieście. Mieszkańcy Krosna mogli z bliska przyjrzeć się w niedzielę nowoczesnemu wyposażeniu jednostki i porozmawiać z żołnierzami o ich codziennej służbie. Formacja planuje już kolejne akcje edukacyjne i pokazy sprzętu w regionie. To jednak nie koniec dobrych wieści.
3: To jest bardzo dobry prognostyk, dlatego nasz tu krośnieński batalion będzie posadowiony w Krośnie. I to jest najważniejsza dzisiejsza wiadomość dnia, że nie tylko przysięga, ale ważne jest to, że tu się posadzimy. Tu będziemy bronić, tu się rozwijamy. Przede wszystkim współpraca z Państwową Akademią Nauk Stosowanych, współpraca Wojskowej Akademii Technicznej, współpraca Wojskowej Akademii Lotniczej z Dęblina. To wszystko robimy, aby było bezpieczniej. To wszystko robimy po to, żeby tu Krosno się rozwijało, po to, żebyśmy byli bezpieczniejsi.
0: Mówił doradca wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Dariusz Sobieraj. Podczas remontu peronu przy stacji kolejowej w Jaśle archeolodzy natrafili na ślady dawnej zabudowy. Najcenniejszym odkryciem są dwie komory piwniczne, prawdopodobnie pochodzące z przełomu XIX i XX wieku, które mogły stanowić część dawnych budynków gospodarczych dworca. Prace budowlane nie zostały wstrzymane, a odkryte relikty są obecnie szczegółowo czyszczone i dokumentowane przez konserwatorów. Na koniec zaglądamy do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, gdzie trwają pokazy prac wybitnych czeskich hutników Jiriego Pacinka i jego syna.
4: To nie jest szkło takie wyrafinowane, arystokratyczne jak szkło weneckie. To jest szkło bliżej

0: ludzi, ale takie przyjazne i wyjątkowe. Mamy tutaj szkła, które oni robią do ogrodów. To są trzy takie zestawy bardzo piękne, przy jednym właśnie z nich stoję, które można sobie zainstalować w ogrodzie i są rozmaite szkła inne, czyli rzeźby szklane.
1: Mówiła Hanna Wajda-Lewera, kustosz CDS.

0: Krzysiek Chwaniński, zapraszam na flesz sportowy RMF Max. Polki zagrają dzisiaj z reprezentantkami Portugalii o awans do najlepszej ósemki Mistrzostw Europy. Faworytkami, i to zdecydowanymi, biało-czerwone.
1: Na pewno będzie to zespół, który będzie chciał coś ugrać, będzie waleczny i myślę, że nie podda się po pierwszej piłce, po pierwszym secie, tylko będzie walczył do końca, więc też będziemy musiały być zawzięte i wyjść zdecydowanie na ten mecz.
0: Podkreśla jednak nasza środkowa Anna Obiała. Mecz w Stambule o godzinie 18. Po godzinie 19 swoje mecze pierwszej rundy tenisowego US Open powinni rozpocząć Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Iga Świątek na kort w Nowym Jorku powinna wyjść natomiast o północy. Przeciwniczką Polki Chinka Wong Xiu.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Po południu musimy liczyć się z podwyższonym ryzykiem opadów i burz. Na razie jednak słonecznie i ciepło. Na termometrach mamy od 29 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 30 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębice, do 31 w Jaśle oraz Rzeszowie. Pod wieczór front burzowy przetoczy się z zachodu na wschód województwa. Jednak z map pogodowych wynika, że Krosno i Jasło deszcze tylko musną. Jutro z kolei czeka nas większe zachmurzenie i temperatury w ciągu dnia od 22 do 25 stopni. Reszta tygodnia podobna i bez upałów.
5: Nie, moim zdaniem to tak dziwnie, to tak, że dzisiaj jeszcze wakacje, jutro już początek roku szkolnego, ale to we wtorek.
6: No tak się jakoś, tak, widzisz, ten kalendarz ułożył.
5: Nie, to powinny być wakacje do końca tygodnia jeszcze.
6: Tak.
5: I od poniedziałku normalnie zacząć.
6: Tak równo, od poniedziałku, to wtedy ma sens. Ale cóż, no, my dzisiaj w ten poniedziałek, który jest, się witamy z wami. Śliwek i Borycka, cześć. 4 minuty po trzeciej, to jest kanał nadawczy w RMF Max.

0: Ale Farben i Body Talk w RMF Max. I od razu jakoś człowiek czuje, że to było coś ważnego i dobrego.
1: I wyjątkowego. I o takie właśnie rzeczy was teraz pytamy w RMF Max, no bo 31 sierpnia to jest doskonała okazja, żeby podsumować sobie wakacje, ale tylko tymi dobrymi rzeczami, które wydarzyły się w waszym życiu.
0: No to proszę bardzo wysyłać głosóweczki na Messenger RMF Max. Borycka, zacznij podsumowanie
1: wakacji. Ja zaprezentuję, jak to powinno wyglądać. W te wakacje, jak było ciepło, to naprawdę jeździłam na rowerze, a nie stał zamknięty w komórce lokatorskiej.
0: A ja zjadłem gofra z agrestem.
1: Głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje.
0: Sam prawie nie do końca wyszło to Wii. Trochę inaczej ma to brzmieć, ale też sobie radzi. My body isn't ready w RMF Max.

0: Alok i J-Lo na 18 po trzeciej w RMF Max. Everything is fine, wszystko dobrze, wiadomo, to sobie dzisiaj powtarzamy, ale może być dużo lepiej, bo to kolejny tydzień z zabawą Casa de Palma. Jeszcze wakacje tutaj przedłużamy w RMF Max.
1: 580 razy bardziej dobrze.
0: Lepiej. W skrócie lepiej, tak.
1: Może być, kochani, bo 580 razy mnożymy każdego SMS-a, którego w zabawie Casa de Palma wyślecie przez najbliższe 10 minut. I to jest porządny mnożnik, moim zdaniem. To jest tak, jeden
0: ja się
1: z tych
0: zgadzam
1: większych.
0: Z tym. To jest jeden z tych większych, bo my już za chwilę będziemy dzwonić, więc to jest w zasadzie no, niemal ostatnia okazja, żeby do tej zabawy dzisiaj się zgłosić, więc ślijcie Max na 7327 za 369. Nawet 15 koła do zgarnięcia, ale też inne nagrody. Maszynki do lodów, JBL-e, głośniki, takie duże i takie mniejsze i mnóstwo innych fajnych nagród, więc co szkodzi
1: Proszę
0: spróbować,
1: bardzo, możecie
0: prawda?
1: Zrobić tak, żeby w życiu było bardziej dobrze. Albo lepiej.
0: Tego będziemy się trzymać. Max.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: O szamanie, z którym nie jesteś na ty. Piosenka Szampan w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Przyznam, że to był dla mnie trochę długo dochodzący, ale złapałam. Złapałam, mam nadzieję, że wy też. 32 minuty po trzeciej, to jest RMF Max, kanał nadawczy. Dzisiaj 31 dzień sierpnia i podsumowujemy wakacje.
0: No to podsumowujmy.
3: W te wakacje nie przytyłam.
2: Takie głosówki właśnie czekamy na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje z takim radosnym Wii na końcu, któremu my też będziemy wtórować.
0: Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Zaraz, kochani, prognoza pogody. Póki co Marlon Hofstadt i numer I Like. A jeśli chodzi o tą pogodę, to ona jest trochę jak ja wybierający wakacje. Nie może się zdecydować.
1: No to może tak być, faktycznie. Za chwilkę najświeższa prognoza, a więcej nowości jeszcze dzisiaj do 18 w kanale nadawczym. Bądźcie z nami.
2: Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
13: Do euro przyjdź.
12: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.
7: Po południu musimy liczyć się z podwyższonym ryzykiem opadów i burz. Na razie jednak słonecznie i ciepło. Na termometrach mamy od 29 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 30 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Dębice, do 31 w Jaśle oraz Rzeszowie. Pod wieczór front burzowy przetoczy się z zachodu na wschód województwa. Jednak z map pogodowych wynika, że Krosno i Jasło deszcze tylko musną. Jutro z kolei czeka nas większe zachmurzenie i temperatury w ciągu dnia od 22 do 25 stopni. Reszta tygodnia podobna i bez upałów.

0: Robin Schulz i James Blunt w RMF Max. Tak miło, tak nostalgicznie, bo patrz, Michałku, już prawie wrzesień, jesień i będzie premiera nowego GTA, w którym wiemy już, że jak wyświetlisz na przykład i nie odpowiesz na SMS-a...
1: Nie.
0: To masz karne punkty.
1: Nie. Mhm. Nie. Mhm. Znaczy, to jest niedobrze dla mnie, bo Rytka wie dlaczego, bo jakby kojarzycie tego typa na każdym czacie grupowym, który nigdy nie odpisuje? To ja.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita.

0: Control.
1: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: Na zegarach 16 w RMF Max. Czas na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Taniej już nie będzie. Dziś ostatni dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT, czyli programu CPN. Jakich cen możemy się spodziewać od jutra?
6: No, wzrost będzie bolesny dla kieszeni zmotoryzowanych. Stawki pójdą w górę średnio od 70 do 90 groszy za litr, w zależności od rodzaju paliwa.
7: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
6: Wylicza redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Masiak.
5: To był Igor Skrzypek.
4: To jest RMF Max Krosno.
5: Dziś upływa kluczowy termin dla rodziców starających się o 300 zł z programu Dobry Start. Złożenie wniosku do 31 sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia na wyprawkę szkolną najpóźniej do końca września. Osoby, które spóźnią się z dokumentami i prześlą je w terminie od września do końca listopada, na pieniądze będą musiały poczekać nawet do 2 miesięcy. Wracamy do otwartego w Krośnie wiaduktu nad torami i nowego ronda przy ulicy Sikorskiego. O tym mówimy Wam od rana. Ta duża inwestycja drogowa ma nie tylko ułatwić nam przyszły dojazd do drogi S19, ale przede wszystkim rozładować codzienne korki i usprawnić ruch w samym mieście.
8: Te dwie inwestycje są spójne ze sobą i one budują jakby przyszły układ komunikacyjny dla miasta, bezkolizyjny wjazd do miasta od strony ulicy Sikorskiego, jak też wyjazd z miasta w kierunku drogi ekspresowej S19. To są strategiczne inwestycje, niezwykle kosztowne, wspierane częściowo też środkami rządowymi. W przypadku tych dwóch inwestycji to jest 36% dofinansowania.
5: Mówił prezydent Krosna Piotr Przetocki. Przy okazji przypominamy, że od wczoraj obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów, który przynosi spore zmiany dla pasażerów z północy regionu. Na trasach Poloregio udostępniono 3 nowe przystanki, a po remoncie torów do Tarnobrzega i Mielca wróciły bezpośrednie pociągi PKP Intercity do Rzeszowa oraz Krakowa. Podróżni muszą jednak liczyć się z utrudnieniami. Z powodu prac remontowych na trasie z Jasła do Krosna i Gorlic, a także na odcinku z Rzeszowa do Głogowa Małopolskiego, wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. A już jutro oficjalne otwarcie wyjątkowego lotniska przy szpitalu w Rzeszowie. Przy klinicznym szpitalu wojewódzkim przy ulicy Lwowskiej zakończono budowę nowego lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego oraz wielopoziomowego parkingu. Na miejscu z mikrofonem był nasz reporter. Łukaszu, czego się dowiedziałeś?
9: Nowe lądowisko znajduje się 28 metrów nad ziemią i jest pierwszym w Polsce wyniesionym.

0: lądowiskiem szpitalnym przystosowanym do przyjmowania wojskowych śmigłowców typu Black Hawk. Obiekt został połączony z szpitalnym oddziałem ratunkowym i centrum urazowym, co pozwoli szybciej transportować pacjentów w stanach zagrożenia życia. W ramach inwestycji powstał także nowoczesny parking wielopoziomowy. Ma 8 kondygnacji nadziemnych i pomieści blisko 500 samochodów.
1: Informował Łukasz Zakrzewski. Na koniec tego krótkiego flesza przypominamy jeszcze o zmianach w rozkładach jazdy MKS Krosno, które wejdą w życie już od jutra. Więcej na ten temat powiemy jednak w serwisie za godzinę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Upał do 30 stopni w Krośnie. W najbliższych godzinach zacznie ustępować miejsca bardziej dynamicznej aurze, a w nocy temperatury spadną do około 15-17 stopni. Pod wieczór od zachodu regionu rozbudują się chmury burzowe, przemieszczające się na wschód wraz z przelotnym deszczem i silniejszym wiatrem. Możliwe jednak, że opady tylko delikatnie dotkną Krosna i Jasła. Wtorek przyniesie nam zmianę mas powietrza. Słupki rtęci zatrzymają się na 22-25 kreskach, a od środy do końca tygodnia spodziewamy się umiarkowanego ciepła i dalszych opadów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Dzień dobry po tej piękniejszej stronie godziny 16 w kanale nadawczym.
4: Dzień dobry.
3: Tu Siwek i Borycka. Ja zauważyłem ostatnio, ja mam dwa tryby na drodze. Jeden to jest... A gdzie oni się wszyscy tak spieszą? Po co te nerwy?
4: Chill, luzik.
3: I no i drugi tryb oczywiście. Boże, czemu oni się wszyscy tak wloką?
4: To jest właśnie to relatywne podejście do czasu, słuchajcie. Także jakby co, to jest 16:04. I tak to wygląda ogólnie na świecie. Ale jak wygląda u was? To nie wiemy.
3: Być może te dźwięki dramatyczne teraz troszeczkę podbijają wasz wyścig z czasem. Którą wersją wy dziś jesteście, dajcie znać. A my w kanale nadawczym jesteśmy z wami cały czas.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Jest 16.13 czy też 13.16? Nie, to w ten sposób to nie działa. Słuchajcie, bo zaczęliśmy się bawić w zamienianie pierwszego członu
1: w sensie pierwszej litery
0: dwuwyrazowych.
1: W sensie, jak macie na przykład Michał Siwek, to Michał Miwek, no. I nas to strasznie śmieszy, bo jest 31 sierpnia, nikt nie wie, o co chodzi w tym dniu i w ogóle po prostu zapraszamy was do zabawy, no, bo jakby czemu nie. Może jedziecie gdzieś na zakupy, może jeszcze ogarniacie coś ważnego. Mózg musi trochę odpocząć, więc teraz propozycja jest taka, że wy na Messengerze RMF Max albo na Instagramie zostawiacie głosówkę, w której zamieniacie właśnie dwie litery sąsiednich słów. A my musimy zgadnąć, o co chodzi.
0: Opowiedzcie nam o tym, co robicie, albo o tym, co widzicie. Na przykład sadę jamochodem, a widzę wlankę szody.
1: Tak, czyli szklankę wody. Super, to jest śmieszne, prawda?
0: Jest tak głupie.
1: No, bawmy się, słuchajcie, w ten poniedziałek i tak nic lepszego nas nie czeka, więc Messenger RMF Max, dajcie znać.
0: No i masz go, widzisz go, Wiktor Waligura. Ten się wycwanił, tutaj się nic nie wydarzy. Cztery pory roku przed nami. Od Wiktora Waligury, 16.15.
1: Pozdrawiam Bustynę Jorycka.

0: A mówiłam, że będą piękne nowości w RMF Max na 24. Eli Oaks i Lavinia za nami. No a my dzisiaj, ponieważ jest to dzień dość szalony, chaotyczny, taki nie wiadomo w sumie do czego, 31 sierpnia, poniedziałek, no to zamieniamy sobie po prostu litery w słowach i o to, co nam wychodzi.
1: Moje ulubione to lew mi kreci.
2: Jest jakby... Urocze?
0: Krew mi leci, zgadliśmy.
2: Samo w sobie, ale jednocześnie jakby współczujemy.
3: Wszedłem na lekcję, powiedziałem, że spóźniłem się dlatego, że dał leszcz, a chodziło oczywiście o lał deszcz.
2: Czekamy na więcej. Ktoś też nadesłał nam informację, że
0: ćwierki ptaszkają. Tak, tak.
2: O właśnie.
0: Taką wiadomość też dostaliśmy na Messengerze RMF Max. Nagrywajcie głosówki, jeszcze do tej zabawy wrócimy. Tymczasem 20 po czwartej w RMF Max.
4: Ale ten las trzeci.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My się tego lata trzymamy po prostu tak jeszcze na ostatni paluszek. 31 sierpnia u nas cały czas Casa de Palma, czyli zabawa, w której można zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych.
2: No to kochani, łapcie się za telefony, bo do kogoś właśnie w tym momencie dzwonimy i jak komuś zawibruje telefon i postanowicie to zignorować, to może wam przejść obok nosa całkiem porządna nagroda. Ja już numer wykręciłem i będziemy czekali 6 sygnałów, aż ktoś ten telefon odbierze. 15 tysięcy złotych nawet w Casa de Palma dziś do zgarnięcia. 2 sygnały za nami.
1: Ja się zawsze tak trzęsę, jak lecą te sygnały.
2: Ja zawsze po drugim mam największy zawał.
1: Już
2: a to
1: trzeci.
2: Już jest trzeci. Matko Boska. Człowieku,
1: czwarty.
2: Odbierz! Leć do telefonu, jak ci dzwoni telefon, biegnij! Człowieku,
1: piąty.
2: Biegnij! Szybciej! Nie!
1: Halo?
3: Użytkownik.
1: O, nie!
2: Boże, Boże, co tu się wydarzyło?
1: Ale mi jest smutno teraz. Poniedziałek, to mógł być taki piękny poniedziałek dla kogoś z was, a tak to tylko 100 zł, niestety, no, za nieodebranie telefonu w Casa de Palma.
2: No ten koniec wakacji miałem nadzieję, że będzie jednak trochę piękniejszy, no ale teraz każdy, kto sobie siedzi i myśli, no ja bym odebrał. No to proszę bardzo to udowodnić.
1: Tak jest, bo my jeszcze tej zabawy nie kończymy. Jeszcze w tym tygodniu Casa de Palma gra 15 tysięcy złotych też nadal w grze, oprócz innych fantastycznych nagrodów, między innymi Instaxy, JBL, bary, maszyny do popcornu, to wszystko jest do zdobycia. A żeby wejść do gry, ślij teraz Max na 7327 SMS-em za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ten bas jest tak doskonały. Ach, cudowne. Nowy Tame Impala z numerem Loser w RMF Max. Tak się gra o tej porze w poniedziałek.
1: A my zapraszamy do listy obecności. Jutro będzie ta prawdziwa w szkole, jasne. Ale my chcielibyśmy taką listę obecności, słuchacie, RMF Max zrobić z okazji początku roku szkolnego. Więc prosimy was o głosówki na Messenger RMF Max, ale to zupełnie serio.
0: Tak.
1: Prośba, nagrajcie nam swoje imię, funkcję, którą pełniliście w klasie w swoich latach szkolnych i zgłoście obecność.
0: No, czyli takie, cześć, tutaj Justyna, ja byłam skarbnikiem, obecna.
1: Cześć, tak? Tu Michał, ja byłem pajacem, obecny.
0: Dobrze, czyli wszystko się zgadza. Głosówki na Messengerze RMF Max, jutro będziemy sprawdzać listę obecności.
1: Tak jest, to wysyłajcie głosóweczki na Messenger RMF Max, najprościej wejść na nasz profil na Facebooku i tam kliknąć wyślij wiadomość. A w międzyczasie my was zapraszamy na najświeższą prognozę pogody, bo w tej się będzie też działo. Dziś burze, jutro chłodno, w środę podobno ma wrócić upał.
0: Tak?
1: Wiedziałaś? No, to się zaraz dowiesz.
2: Reklama. Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

Upał do 30 stopni w Krośnie. W najbliższych godzinach zacznie ustępować miejsca bardziej dynamicznej aurze, a w nocy temperatury spadną do około 15-17 stopni. Pod wieczór od zachodu regionu rozbudują się chmury burzowe, przemieszczające się na wschód wraz z przelotnym deszczem i silniejszym wiatrem. Możliwe jednak, że opady tylko delikatnie dotkną Krosna i Jasła. Wtorek przyniesie nam zmianę mas powietrza. Słupki rtęci zatrzymają się na 22-25 kreskach, a od środy do końca tygodnia spodziewamy się umiarkowanego ciepła i dalszych opadów.

0: Za 6 minut będzie godzina 17, a my mamy w głowie Tansopé, czyli Saint-Tropez. Zamieniamy sobie literki w słowach, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, 31 sierpnia i tak nie ma co innego z tym dniem zrobić.
1: I wasze dowroty do pomu staną się odrobinę zabawniejsze i przyjemniejsze.
2: Szok rolny.
1: No właśnie, on się jutro zaczyna, drodzy państwo.
0: Szok rolny.
1: Kto by się tego mógł spodziewać?
3: Papier ręcznikowy na zawsze trafił do naszego słownika domowego.
1: No pytanie, kiedy trafi do asortymentu dyskontów, prawda?
0: Tak, no to wystarczy zamienić dwie literki i już jest, słuchajcie. Więcej tych propozycji jeszcze mamy.
4: Znajomy kiedyś kasie sklepowej powiedział kartość płatną.
0: Kartość płatną?
1: Wow.
0: Piękne, piękne.
1: Siodzina Gedemnasta, już niedługo w RMF Max.
0: Ładnie oczywiście. Ci to idzie.
1: Zaskakująco. Powiedziałbym nawet niepokojąco. Zostawiajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
5: Ogłoszenie RMF Max. Wszystko w moich rękach, resztę
6: mówią mi twoje usta. Graba wie, co mówi na temat hitów.
7: Bez nas nie zaczną. To nowość od PZ-a, którą polecamy w tym tygodniu na liście kompetencji. Wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl.
6: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
15: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe. Alpejskie szlaki. Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór,

0: regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
0: MediaMarkt.
2: I po reklamie.

0: Związek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
1: Na zegarach 17, a w RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash i pogodę. Dziś, jak mówiliśmy we Flashu, jeszcze burzowo i deszczowo z silnym wiatrem i miejscami gradem, ale od jutra pogoda ma się poprawić.
2: Wtorek 1 września już spokojniejszy, szczególnie na południu, gdzie nie powinno padać. Na pozostałym obszarze może jeszcze przelotnie pokropić, a na Podlasiu możliwe również burze. Chłodniej niż dziś, miejscami na północy i w rejonach podgórskich poniżej 20 stopni. Poza tym od 20 do 23.
1: Geograf i przyrodnik Zbigniew Kania prognozuje, że podobna temperatura utrzyma się w kolejnych dniach, więc od upałów odpoczniemy.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina tegorocznym absolwentom szkół ponadpodstawowych o konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających kontynuację nauki do ZUS-u i pracodawcy, by uniknąć wstrzymania renty rodzinnej lub oskładkowania umowy zlecenia. Gdy uczelnia nie zdąży wydać zaświadczenia we wrześniu, wystarczy złożyć oświadczenie o podjęciu studiów, a właściwy dokument dostarczyć najpóźniej w miesiącu rozpoczęcia roku akademickiego. A już jutro w Krośnie zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy autobusów miejskich. Zmiany związane są z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i mają dostosować kursowanie autobusów do potrzeb uczniów oraz pasażerów dojeżdżających do szkół. MKS zachęca również do zakupu szkolnych biletów miesięcznych, które umożliwiają tańsze i wygodniejsze podróżowanie.
3: Oczywiście bilety miesięczne. Teraz akurat nastaje czas, gdzie młodzież szkolna, jakby nowa młodzież szkolna, która pierwszy raz idzie do szkół ponadpodstawowych, no, żeby korzystać z biletów miesięcznych, musi się zaopatrzyć u nas w siedzibie firmy Krośnieńską Kartę Miejską. Krośnieńska Karta Miejska jest nośnikiem biletów miesięcznych. Zachęcamy, żeby do nas przyjść, dopełnić tych formalności. Potrzebne jest jedno zdjęcie, dowód tożsamości.
1: Mówił Grzegorz Sas z MKS Krosno. Krośnieńscy policjanci zatrzymali 20-letniego kierowcę jeżdżącego na aplikację, który pędził ulicą Podkarpacką z prędkością 123 km na godzinę przy ograniczeniu do 70. Młody mężczyzna przewoził pasażerów, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Za rażące przekroczenie prędkości o 53 km na godzinę został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł. Otrzymał też 13 punktów karnych i stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Na koniec tego krótkiego flesza wracamy jeszcze do wystawy czeskiego szkła artystycznego, dostępnej w krośnieńskim CDS-ie do 13 września. Przez lata w naszych domach królowały słynne krośnieńskie szklane ryby, tymczasem czescy mistrzowie zdecydowanie częściej sięgają po zupełnie inne, zaskakujące formy.
4: Oni mają rekiny, oni mają kobry, mają głowy koni, głowy byków, no przedziwne rzeczy, ale jednocześnie na przykład wazony, takie, które są tylko ozdobą albo które do czegoś mogą służyć. Jednym słowem, zupełnie inne szkło. Warto go zobaczyć. To widać, że ten warsztat poza wszystkim jest wyjątkowy.
1: Opowiadała Hanna Wajda-Lawera, kustosz CDS.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Wieczór i nadchodząca noc przyniosą zmianę pogody na Podkarpaciu. Nadchodzące godziny w regionie, w tym w Krośnie,

0: staną pod znakiem rosnącego zachmurzenia, przelotnych opadów oraz miejscowych burz z porywami wiatru do 85 km na godzinę. Nocą utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenia, temperatury spadną do około 15 stopni. Jutro z kolei czeka nas wyraźne ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 do 25 stopni w dzień i od 12 do 15 w nocy. Kolejne dni będą podobne i bez upałów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Ja wiem, że dla wielu z was to jest ostatnia podróż z pracy do domu, po której nie musicie wpaść po dzieciaki do szkoły.
4: Wow.
3: No.
4: To jest mocne. 4 minuty po 17 tutaj kanał nadawczy.
3: To cieszcie się tym. W szerokiej drogi wpadnijcie sobie po drodze jeszcze może na jakiegoś burgerka czy coś.
4: A tutaj Siwek i Borycka z wami do 18. Cześć.

0: Tak jest, to jest poniedziałek w RMF Max, 11 po 5, Explosion od Calvi i Remi za nami.
1: A już za chwilę ktoś w zabawie podziałek będzie miał szansę wywalczyć sobie wejściówkę na poznańskie Erste Letnie Brzmienia. Zabawa podziałek, przypominam, to oczywiście dzień bez nie. Bo jak z poniedziałku wyjmiemy nie, to wychodzi podziałek.
0: Wow, niesamowite, wspaniale. Wspaniale to wytłumaczyłeś. Podziałek to zagramy później, ale teraz pytamy o to, czego nie zrobiliście tego lata. Na Messengerze RMF Max czekamy na odpowiedzi i wyłonimy jedną z nich do zabawy podziałek. No i właśnie, bilety na Erste Letnie Brzmienia. To już ostatni przystanek tej trasy w Poznaniu w najbliższy weekend, między innymi Mrozu, będzie też Brodka, która zagra Grandę, Kaśka Suchacka i mnóstwo innych fantastycznych polskich gwiazd.
1: No to proszę bardzo zawalczyć. Messenger RMF Max, żeby wejść do zabawy i zagrać z nami w podziałek, trzeba tylko napisać, czego tego lata nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś.
0: Tak jest.
1: Messenger RMF Max.

0: Axwell i Bone grają w RMF Max. Piękny poniedziałek, piękny, słoneczny, może i za chwilę trochę burzowy, ale na chwilę zabieramy was też do Japonii, bo tam, słuchajcie, aresztowano 72-latka.
1: Też pięknego.
0: Który przekroczył swoją 15-dniową wizę o 33 lata.
1: Podobno, jak się kładł dzień wcześniej, to właśnie mówił, że coś miał zrobić, ale nie pamięta co.

0: White 2115 i to coś w RMF Max. A my wykonujemy ważny telefon do Anny, która ma taki refleks przy telefonie, że to mnie po prostu rozbroiło absolutnie. Erstyletnie brzmienia w Poznaniu. Anna, chciałabyś się tam wybrać?
1: Pewnie.
2: No to super, słuchaj, bo akurat dwie wejściówki mamy do zdobycia. To już jest ostatni przystanek na trasie Erstyletnich Brzmień i tam w weekend będzie impreza, będą koncerty, super festiwal. Ale o te bilety teraz, Ania, no musisz powalczyć w zabawie podziałek. Tylko najpierw nam powiedz jeszcze, czego nie zrobiłaś w te wakacje?
1: No niestety nie miałam urlopu.
0: Anna, to my ci to zrekompensujemy. Erstyletnie brzmienia, znaczy mam nadzieję, że to zrekompensujemy, bo ja nic nie mogę obiecać.
2: Ty sobie musisz... Czas pokaże.
0: Czas pokaże. A dokładnie czas, który to pokaże, to czas 45 sekund, bo przez tyle czasu będziesz musiała wytrzymać, rozmawiając z nami, aktywnie podtrzymując konwersację i nie używając ani razu słowa nie.
1: Okej.
2: Dobra, zasady zrozumiane, to lecimy. 45 sekund, czas start. Jak myślisz, Ania, warto było chodzić na wagary?
1: Warto.
0: Dobrze zaczynasz. Słuchaj, a czemu tak słabo ci poszło na maturze z polskiego?
1: Bo pisałam matematykę.
2: Bardzo dobra odpowiedź. A idziesz jutro do szkoły?
1: Idę. Muszę dziecko zawieźć.
0: Czy to dlatego, że jadłaś za dużo rabarbaru?
1: Pewnie tak.
2: Dobra, a na obiad już masz coś wymyślone na jutro?
1: Gołąbki.
0: Gołąbki?
2: Dobrze, konkretna odpowiedź.
0: Ja słyszałem, że ty nienawidzisz gołąbków.
1: Uwielbiam.
0: Uwielbiasz, akurat, pewnie ketchupem polewasz.
1: Też.
2: Brawo, Ania! Pięknie się utrzymałaś w tej zabawie. Bilety na Erstyletnie Brzmienia w Poznaniu lecą do ciebie, a tam Kaśka Sochacka, Mrozu, Vito Bambino, no będzie się działo, super impreza.
1: Dzięki!
2: Super!
0: I proszę, lato bez urlopu też może być piękne.

0: Szkoda, że się weekend skończył, słuchajcie. Bardzo żałuję. Bo ja sobie w weekend założyłem takie moje ulubione, wygodne buty. Tylko, aha, że one są już brudne, bardzo stare.
1: Świat ich nie może oglądać już.
0: Ja nie mogę do pracy do nich przyjść.
1: Ale tak?
0: Tylko w weekend mogę je założyć.
1: A teraz masz nowe?
0: Teraz już mam nowe.
1: No, powiem ci, że...
0: Nie rób mi tego! Nie!
1: No to się poszarzały. Ale tak jest z białymi butami. No co zrobisz, buta nie zjesz, jak to mówią.
0: Prognoza pogody zaraz.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Wieczór i nadchodząca noc przyniosą zmianę pogody na Podkarpaciu. Nadchodzące godziny w regionie, w tym w Krośnie, staną pod znakiem rosnącego zachmurzenia, przelotnych opadów oraz miejscowych burz z porywami wiatru do 85 km na godzinę. Nocą utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenia, temperatury spadną do około 15 stopni. Jutro z kolei czeka nas wyraźne ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 do 25 stopni w dzień i od 12 do 15 w nocy. Kolejne dni będą podobne i bez upałów.

0: Obejmuje noce to Liwka, PZ i Jonatan, a Michałowi strasznie to jest krzypi ten pałąk od mikrofonu.
1: Zostaw mój pałąk!
0: Za 5 minut będzie 18. My dzisiaj mieliśmy super zabawę w zamienianie liter w różnych słowach i przyszła do nas jedna super propozycja od Wojtka. MMF Rax.
1: A zatem pożegnajmy się w MMF Rax, Sichał Miwek.
0: Bustyna Jorycka. Do usłyszenia jutro po 15, a za chwilę tutaj graba, więc zostańcie z MMF Rax.
1: Grzemek Prabowski, już zaraz.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
8: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Śnieżno-biały uśmiech Stad Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: side effects.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Tu Kasia.
3: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
4: Hej, I'm Ed Sheeran.
5: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.
7: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash w pigułce. Rząd zapowiada dużą reformę systemu ostrzegania po zamieszaniu z brakiem alarmów na Lubelszczyźnie. Nowy plan zakłada pełną integrację. Wycie syren ma automatycznie uruchamiać SMS-owy alert RCB z instrukcją działania. Zmiany obejmą też rządowe aplikacje mobilne. Chodzi o to, by w razie zagrożenia nikt nie musiał zgadywać, co się dzieje.
6: To jest RMF Max Krosno.
7: Zmiany czekają także kierowców w Krośnie. Od czwartku 3 września czekają nas spore utrudnienia na ulicach Klonowej i Wyspiańskiego. Jak potwierdza nasz reporter, przejazdy kolejowe w tych miejscach zostaną całkowicie zamknięte dla samochodów, a objazdy poprowadzą m.in. przez Dobieszyn oraz ulicę Popiełuszki do Podkarpackiej. Pieszy ruch przez tory zostanie zachowany specjalnymi korytarzami. Przejdźmy dalej. Za nami wyjątkowe wydarzenie w Krośnie, gdzie odbyła się jubileuszowa 60. Przysięga Wojskowa Terytorialsów. Słowa roty wypowiedziało blisko 100 ochotników z Podkarpackiej Brygady, którzy zakończyli intensywne szkolenie w ramach akcji Wakacje z WOT. Z mikrofonem na miejscu był nasz reporter.
8: 7 przysiąg w roku średnio mamy w 3. Podkarpackiej Brygadzie, zgadza się. Dzisiaj jest koniec wakacji WOT. 16 dni szkolenia za nowo wcielonymi, za nimi. Uroczysta przysięga na sztandar 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zwieńczenie tego 16 dnia szkolenia, ale to jest początek drogi, która czeka żołnierzy. Przed nimi kolejne etapy szkolenia w ramach już konkretnych pododdziałów, gdzie po zakończeniu przysięgi zostaną rozdysponowani na terenie województwa podkarpackiego. Mamy 5 batalionów.
7: Mówił pułkownik Michał Małyska, dowódca brygady. W Rzeszowie natomiast otwarto kolejny w regionie żłobek dofinansowany z programu Aktywny Maluch. Kosztował prawie 10,5 miliona złotych, z czego prawie 7 to dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Szczegóły ustalił dla Was Łukasz Zakrzewski.
9: Żłobek został wyposażony w certyfikowane meble, zabawki oraz pomoce dydaktyczne, w tym materiały wspierające naukę języka angielskiego. Do dyspozycji dzieci są również klimatyzowane sale, oczyszczacze powietrza, własna kuchnia, plac zabaw oraz ogródek warzywny. Placówka przy ulicy Senatorskiej jest w pełni dostosowana do potrzeb dzieci ze szczególnymi wymaganiami. W 2 salach zainstalowano pętle indukcyjne, które wspierają dzieci słabosłyszące, ułatwiając im odbiór mowy i komunikację. Jest to już 13. miejski żłobek w Rzeszowie.
7: To pierwszy żłobek na osiedlu Budziwój, gdzie systematycznie przybywa nowych mieszkańców. Zmieniamy temat. Groźne zdarzenie w jednym z mieszkań przy ulicy Halera w Krośnie, gdzie doszło do pożaru baterii. W lokalu nikogo nie było, ale dym wyczuli czujni sąsiedzi, którzy ugasili ogień gaśnicą jeszcze przed przyjazdem strażaków. Na miejscu interweniowały 4 zastępy straży pożarnej. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. A na koniec tego krótkiego flesza jeszcze dobre wieści dla uczniów. Z naszych wyliczeń wynika, że w nowym roku szkolnym aż przez 187 dni nie trzeba będzie chodzić na lekcje, więc wolnego będzie więcej niż nauki. Na pierwszą większą przerwę przyjdzie jednak poczekać aż do Bożego Narodzenia, bo jesienny kalendarz nie rozpieszcza. Zaraz po świętach szykują się za to tradycyjne ferie zimowe.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Przed nami chłodniejsza noc i spory zwrot w pogodzie na najbliższe dni. Dzisiejszego wieczoru oraz w nocy w rejonie Krosna i na całym Podkarpaciu trzeba liczyć się z chmurami, opadami deszczu i początkowo występującymi burzami. Temperatury nie przekroczą też 17 stopni. Wtorek przyniesie nam zmianę klimatu. Temperatura spadnie w ciągu dnia do maksymalnie 25 stopni, a wiatr zmieni kierunek na zachodni. Pod koniec dnia zacznie się rozpogadzać. Reszta tygodnia upłynie nam już pod znakiem umiarkowanych temperatur do 25 kresek i okresowych opadów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.

Hej, cześć, witajcie po 18. Jeszcze jasno, nie chcę was straszyć, ale niedługo to się doczekamy. Przemek Grybowski, zamykamy oficjalnie sierpień razem. Czas na nasz wspólny wieczór od 20. Nowa dziesiątka listy Hobbens i teraz numer, który może zdobyć jedynkę bardzo szybko. Kolejna wersja Self Away, tym razem w wiralowej wersji od Temper City. No i teraz pytanie, koniec wakacji, to tak bardziej hop czy bęc? Bardziej się smucicie, czy jednak jest wesoło? Dajcie znać SMS-em na 3001. Kto się cieszy, że jutro można wrócić do szkoły? Rodzice na pewno. Temper City teraz w RMF Max.

Piękna to piosenka, nie zapomnę jej nigdy. Byli kiedyś noszczycie listy Hot Bands, Morandi w słynnym, niezapomnianym Save Me. Na koniec sierpnia to 243 dzień roku, a do końca już tylko, a może jeszcze 122 dni. Brzmi groźnie, ale do Sylwestra naprawdę jeszcze sporo weekendów. Może już powoli będziemy robić plany. Macie plany? Jakby co, to u nas nie zabraknie dobrej muzyki. Już wszyscy jesteście zaproszeni. Teraz Ed Sheeran przed startem roku szkolnego.

numerze słychać jeszcze wakacje, prawda? On Tonight, taka jakby nowa wersja, bo to był hit muzyki R&B, wtedy Montel Jordan w nowej wersji DJ Silva Bumpa. Dziękuję za wasze wiadomości. Koniec wakacji, jesteście bardziej smutni, czy tak na wesoło. Jednak pozytywne wibracje królują wśród słuchaczy i bardzo dobrze. Graba trzyma za was kciuki. Będą same piątki, szóstki, w ogóle wszyscy będziecie najlepsi. Za chwilę przed startem roku szkolnego The Weeknd w RMF Max, jego Save Your Tears.

Wszystko będzie dobrze, naprawdę proszę się nie stresować końcówką wakacji. Everything is fine. Alok i Jennifer Lopez, bez wątpienia jeden z wielu hitów tego lata. Za chwilę nasza nowość na wrzesień, Francis i Sobel. A może takie małe wakacje we wrześniu, słuchajcie, mniej tłumów, taniej generalnie, a w ogóle to w Polsce mają wystartować takie pierwsze loty niespodzianki. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Pasażerowie wsiądą sobie do samolotu pewnej linii lotniczej, nie wiedząc, dokąd lecą. Chcielibyście właśnie tak. Zależy, gdzie się wyląduje. Jakby Hiszpania, to chyba wszyscy by chcieli, chociaż turyści narzekali w tym sezonie, że jednak w tej Hiszpanii to było trochę za gorąco. Nie ma to jak u nas nad Bałtykiem. Chłodno, może zawsze zimne, to gwarantowane. No to teraz, już tak na czas po wakacjach, obiecana nowość na wrzesień. Słuchajcie, wracają do nas Francis i Sobel w RMF Max. One Day in Poland. Właśnie tutaj chcielibyśmy wylądować.

wakacji od Dub Dogs z Brazylii i How Does It Feel. A skoro kończą się wakacje, to wiele osób pyta, czy ja, jak robię tutaj, prawda, w radiu, to znam długoterminowe prognozy pogody, jaka będzie jesień i może kiedy spadnie pierwszy śnieg i kiedy trzeba zmienić opony. Słuchajcie, no, to nie jest aż tak, że możemy aż tak daleko wywróżyć. Jedno mogę wam powiedzieć, jeśli chodzi o wrzesień, na pewno pogoda będzie dobra na grzyby. Już tam sobie rosną. Dajcie im trochę. No właśnie, co w pogodzie? O tym za chwilę w RMF.

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Euro na wszystko cię stać.
10: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jestem Kuba.
13: Tu Martyna.
14: This is Lady Gaga.
15: Z tej strony Cleo.
16: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Krosno 97 i 6 FM.
19: Przed nami chłodniejsza noc i spory zwrot w pogodzie na najbliższe dni. Dzisiejszego wieczoru oraz w nocy w rejonie Krosna i na całym Podkarpaciu trzeba liczyć się z chmurami, opadami deszczu i początkowo występującymi burzami. Temperatury nie przekroczą też 17 stopni. Wtorek przyniesie nam zmianę klimatu. Temperatura spadnie w ciągu dnia do maksymalnie 25 stopni, a wiatr zmieni kierunek na zachodni. Pod koniec dnia zacznie się rozpogadzać. Reszta tygodnia upłynie nam już pod znakiem umiarkowanych temperatur do 25 kresek i okresowych opadów.

0: Ostatni dzień lata Gibbs, Ego i Formany. I to tak jakby dzisiaj, no bo od jutra 1 września meteorolodzy zaczynają już jesień, choć astronomiczne lato potrwa jeszcze kilka tygodni. Czyli oficjalnie można wyciskać także dzisiaj wieczorem z lata ostatnie soki. No to jesteście na dobrej fali, RMF Max z wami. Nie zabraknie świetnych hitów, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Krosno. Miłośnicy polskiego kabaretu ruszają w sobotę do Sanockiego Domu Kultury. Kabaret Młodych Panów odwiedzi miasto w ramach trasy z nowym programem Z Żartami Nie Ma Żartów. Zainteresowanie duże, bo dwa występy prawie wyprzedane. W Rzeszowie w niedzielę macie wybór dwóch stand-uperów w dwóch różnych miejscach. Jacek Stramik i Tomek Kołecki. W sobotę w Strzyżowie odbędzie się kolejna edycja Strzyżów in Rock. Na scenie Żartów Nie Ma. Zespoły Symptom, Farben Lechre i Nocny Kochanek. Krośnieńskie niebo od 18 do 25 września zamieni się w balonową autostradę. 26 balonowe Mistrzostwa Świata, a nad miastem pojawi się aż 120 balonów. W kinach gwiazdozbiór Psa Ridleya Scotta. Thriller osadzony w postapokaliptycznym świecie w gwiazdorskiej obsadzie. Ale mówiłem o nim już w ubiegłym tygodniu. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, nie będzie żałował. Film ma przyzwoite opinie i u krytyków, i u widzów.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Tu RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na najświeższy flash w pigułce. Od grudnia ruszają spore ułatwienia w wyrabianiu dowodów osobistych, także na Podkarpaciu. Wniosek złożymy w jednym urzędzie, a gotowość

0: Na pokładzie maszyny znajdowali się 18-letni kandydat na pilota oraz jego instruktor. Na szczęście obaj wyszli z operacji bez szwanku i opuścili pokład o własnych siłach. Przyczyny awarii bada już Komisja Wypadków Lotniczych. A teraz jeszcze mamy dla Was niezwykły finał nieodpowiedzialnej jazdy w Tarnobrzegu. 24-latek nagle wyskoczył z jadącego Mercedesa na ulicy Szpitalnej, a jego auto zatrzymało się dopiero na ogrodzeniu. Uciekinier szybko wpadł w ręce policji. Okazało się, że miał zakaz prowadzenia pojazdów, za co grożą mu 2 lata więzienia. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze szybko odwiedzamy Ropczyce, gdzie rusza budowa nowej biblioteki publicznej, która powstanie w miejscu dawnego dworca PKS i warta będzie 16 milionów złotych. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a my na tym kończymy już to wydanie flesza w RMF Max Krosno.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o Tobie. Czas na hity na maksa.
0: W najbliższych godzinach utrzyma się ryzyko opadów i lokalnych burz, które stopniowo będą ustępować nad ranem. Noc w Krośnie i okolicach będzie chłodniejsza niż poprzednia, bo zobaczymy na termometrach maksymalnie od 15 do 17 stopni. Jutro także odczujemy wyraźny spadek temperatury, maksymalnie od 22 do 25 kresek na plus w ciągu dnia i sporo chmur z przejaśnieniami. Noc z wtorku na środę będzie już wyraźnie chłodniejsza, a druga połowa tygodnia utrzyma podobny trend. Przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie z przelotnym deszczem i temperatury nie przekraczające 26 stopni.
2: Hej, cześć, witajcie po 19:00, tak trochę nostalgicznie, no bo przecież zamykamy wakacje. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. No i wspominamy hity tego lata, bez wątpienia obecni na wielu imprezach, na wielu biwakach, ogniskach. DJ Goja i Jason Derulo teraz, ich Michiko.

pamiętami do tego czasu, kiedy lato dopiero się zaczynało, też tak trochę nostalgicznie. Kygo też ma swój hit wakacji, Take Me Back, a ja teraz też zabieram was do przeszłości. Chciałbym przypomnieć blogi. Pamiętacie blogi? Śledziliście? Może ktoś pisał? Może ma jeszcze swój blog w internecie? Dzisiaj oficjalnie jest Dzień Blogów. No kiedyś rządziły blogi, dzisiaj wiadomo, TikTokerzy, influencerzy, YouTuberzy. Za chwilę Dawid Podsiadło, nie YouTuber, ale no na pewno trochę muzyczny influencer. Czeka jego wakacyjny hicior na błysk.

Wakacje Magnetic od projektu Bauza, a teraz dzień szybko się skraca, no bo ten to trwa sobie 13 godzin i 40 minut i jest już o ponad 3 godziny krótszy niż ten najdłuższy dzień w roku. I właśnie dlatego może wieczorne grille nagle zaczynają kończyć się po ciemku. Ja przeżyłem taki, zaczynasz? Jeszcze jasno? Szybko robi się ciemno? Ale fajnie, jak ciemno to też przyjemnie. Czy ktoś może szykuje się na jeszcze ostatniego wakacyjnego grilla? To smacznego, już czuję te zapaszki. Za chwilę Avicii, Waiting for Love, grillować przy poniedziałku, no naprawdę, gratulacje, jak ktoś może, naprawdę, zazdro i pozdro.

0: Roxy rzeczywiście wypłynęła muzycznie na szerokie wody. Roxy i Faust tutaj w RMF Max na koniec wakacji. I z tej okazji mamy specjalny quiz na rmfmax.pl na koniec wakacji. Możecie sobie szybko zrobić. No na przykład jest takie pytanie. Co uczniowie zwykle muszą przygotować przed rozpoczęciem roku szkolnego? A. Narty, B. Przybory szkolne, czy C. Sprzęt plażowy? No, to może być podchwytliwe, bo nie wiem jak w Norwegii, to może narty też szykują, wiadomo, że tam szybko robi się zimno. A u nas teraz będzie jeszcze gorąco, jeszcze słonecznie, jeszcze wakacyjnie. Kolejna nowość z Berlina, to przyjaciele z ekipy Fastboy, nasza nowość Music Sounds.
1: To jest nowość RMF Max.

0: tych kończących się wakacji. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie także na jutro. No i wróci Alan Walker, który zagrał przecież w ostatni weekend na Fire Festivalu. Ekipa RMF Max była na miejscu. Pozdrawiam tych, którzy robili sobie z naszą ekipą piękne zdjęcia. Możecie sprawdzić relacje na Instagramie. Możecie zobaczyć, co przeoczyliście. Alan Walker, Gwiazda Soboty, już za chwilę. Jego nowość Fate.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
8: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: W najbliższych godzinach utrzyma się ryzyko opadów i lokalnych burz, które stopniowo będą ustępować nad ranem. Noc w Krośni i okolicach będzie chłodniejsza niż poprzednia, bo zobaczymy na termometrach maksymalnie od 15 do 17 stopni. Jutro także odczujemy wyraźny spadek temperatury, maksymalnie od 22 do 25 kresek na plus w ciągu dnia i sporo chmur z przejaśnieniami. Noc z wtorku na środę będzie już wyraźnie chłodniejsza, a druga połowa tygodnia utrzyma podobny trend. Przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie z przelotnym deszczem i temperatury nie przekraczające 26 stopni. We'll be right back.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: przebojowo Marlon Hofstadt, jedna z wielu nowości z poczekalni listy Hot Bands I Like. Kto lubi, głosuje. Graba, sprawdza i odlicza. Zaczynamy za kilka minut kolejną dziesiątkę listy Hot Bands i do tego nowości, których może jeszcze nie słyszeliście. rmfmax.pl, tam trzeba wpaść. Teraz sprawdzimy, gdzie można wyjść.
1: Sanok już szykuje się na atak śmiechu. Kabaret Młodych Panów wpada tam w sobotę z nowym programem z żartami. Nie ma żartów. Rzeszów w niedzielę staje się stolicą stand-upu. Jacek Stramik i Tomek Kołecki rozrzucają żarty w dwóch różnych miejscach. Stramik dzień wcześniej rozgrzeje też Sanok. Strzyżów w sobotę zamienia się w rockową twierdzę. Strzyżów in rock z zespołami Symptone, Farben Lechre i Nocny Kochanek. Tam żartów nie ma, tylko solidny łomot dla uszu. Jasło czeka na Crashfest 12 września. Scena drży od Tesa, Huntera, The Bill i gospodarzy z Crashera. Krosno szykuje balonową rewolucję. Od 18 do 25 września niebo zamieni się w kolorową autostradę. 26. Balonowe Mistrzostwa Świata i aż 120 balonów w powietrzu. A w kinach? Gwiazdozbiór Psa Ridleya Scotta dalej przyciąga fanów apokalipsy. Kto nie widział, niech nadrobi. Film zbiera dobre recenzje, więc popcorn w dłoń i jazda do kina.
2: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Krosno 97 i 6 FM.
4: Hej, cześć, dobry wieczór, już o tej porze mówimy sobie po 20, no tak, dni coraz krótsze, zamykamy oficjalnie sierpień, wakacje, Przemek Grabowski z wami w RMF Max, nasz wieczór otwieramy.

Zanim wszyscy zaczęli słuchać Maty i Żabsona, to słuchało się kiedyś Lerka i Nowatora. Naprawdę, moja panienka. Taki trochę old school, ale będzie też new school. Dzisiaj wieczorem obiecuję. Przemek Grybowski, witajcie na końcówce wakacji wieczorowo w RMF Max. No i teraz właśnie nowa szkoła new school, new house school, Sony Fodera. Ten beat polecam wam już na wrzesień. Robię głośniej tutaj o tej porze. Sony Fodera tak dobrze leci w numerze Let Me Be In Your Arms.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Nie ucieknę, Kebo, Zalia i Faust robią nam klimat wieczorowo, jeszcze sierpniowo, no jutro zaczynamy wrzesień. A to oznacza także początek tej jesieni meteo, ale spokojnie, klapek jeszcze nie trzeba chować do piwnicy. Sprawdziłem, we wrześniu też jeszcze będą piękne, słoneczne dni. Wieczorowo i rano chłodniej, ale w ciągu dnia to jeszcze będzie można złapać trochę słońca. No i za chwilę też złapiemy trochę słońca. Robin Schulz i jego wakacyjny hicior już czeka. Better Times.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
3: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: I po reklamie.
10: Monika?
11: I jeszcze ja, Marta.

Ten DJ też miał bardzo przebojowe wakacje przed chwilą. Jego Zakaria w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj u nas w radiowej kuchni trwały dyskusje dotyczące mikrofalówki. No i były różne teorie. Podgrzewać sobie te kotleciki na obiad czy nie, bo wszyscy będziemy świecić. No to ja postanowiłem to sprawdzić i przekazuję. Słuchajcie, mikrofalówka nie sprawia, że jedzenie staje się radioaktywne. Oczywiście jest tam specjalne promieniowanie, ale to nie oznacza, że odgrzewając obiadek uruchomimy jakiś mały reaktor. To nie. No to pozdrowienia dla wszystkich, co w kuchni. I na późną kolację Yearbox w RMF Max. Jego Graceland.

0: Czy pamiętacie pewien sylwestrowy wieczór w Zakopanem? Tak, tak, miłość, miłość w Zakopanem i on na scenie. Jason Derulo może wrócić do Polski i DJ Goya, Michiko. Jeden z największych hitów tych kończących się wakacji. No to mam dla was coś nowego już na wrzesień. Wraca do nas DJ Eli Oaks i śpiewająca dla niego Lavinia. To taki perfekcyjny duet w jego przypadku. I słychać tu pewien hicior z przeszłości, czyli Bittersweet Symphony grupy The Verve. Tak, nie dosłownie, no ale melodia praktycznie ta sama. I do tego szybki beat. Eli Oaks i jego Reasons teraz u nas.
1: To jest nowość.

0: Igo i For Money na ostatni dzień lata. I to rzeczywiście dzisiaj, tak przynajmniej meteorologicznie, astronomicznie, to jeszcze lato sobie potrwa. No to co, jutro słyszymy się 1 września, już tak oficjalnie w trakcie jesieni meteo. Będzie przebojowo, obiecuję, zapraszam was gdziekolwiek będziecie. Wtorek, godzina 18, Przemek Grubowski przenosi wasze ulubione hity, a od 20 nowe wydanie listy Hobbency. Można głosować jeszcze dzisiaj wieczorem, wskakujcie na rmfmax.pl. Do usłyszenia, cześć!
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz
5: 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
17: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
18: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Hejka, tu Maciek.
24: Ja też dołączam, jestem Aneta.
25: Hey, this is Imagine Dragons.
26: What's up, it's Sean Paul.
27: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA